malować obrazy, nie na mnie obrazić się poszle ją na wybiegi, lens jak i też żadne zakazy, wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach, wolę polegać na moich ziomalach i fanach niż na nich zarabiać, jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata, pamiętaj, dobro zawsze wraca, nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza, lepiej uważaj gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba, taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba, nie chcę żeby piekła mi chleba, nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztamy imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: Radio SK.
1: Happy birthday.

Lego. Lego. Lego. Lego.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
2: Poranek w Ostrzeszowie przyniesie chłodne 8 kresek, a na niebie mogą pojawić się przelotne opady. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie powinno wpłynąć na wasze samopoczucie. Po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura wzrośnie do 13 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
3: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Senator Tomasz Lenz, wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd partii podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego Donalda Tuska, a to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą, mówi rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.
4: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne. Trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
3: A na NFZ nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. A prokuratura zarzuca sądowi opieszałość. To przy rozpatrywaniu wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry. Przez pół roku dokumenty nie zostały rozpatrzone, a zdaniem prokuratury taki nakaz mógłby utrudnić ucieczkę polityka do USA. Śledczy wyjaśniają teraz, czy i ewentualnie kto pomagał mu w wyjeździe za ocean.
5: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
3: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Z pytaniami w tej sprawie do Amerykanów zwróci się także resort dyplomacji. Ósmoklasiści rozpoczęli egzaminy, na początek zmierzyli się z językiem polskim. Czy coś ich zaskoczyło?
6: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
7: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
8: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
3: Mówili ósmoklasiści z Kielc.

0: dziś matematyka, a jutro język obcy. Wyniki ogłoszone zostaną 3 lipca.
1: SK Ostrzeszów.
2: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Kasę daje marszałek. Wydana będzie między innymi na wymianę sieci wodociągowych, ogrodzeń czy remonty alejek. W całej Wielkopolsce z budżetu marszałka na działki przygotowano 4 miliony złotych. Rysunek węglem Antoniego Syrbeńskiego właśnie trafił do muzeum w Ostrzeszowie. Placówka kupiła obraz od jednej z mieszkanek.
3: Pierwszy raz będzie pokazany właśnie 16 na wystawie stałej.
2: Mówi kierownik Mirosława Rzepecka. I będzie to pierwsza publiczna premiera tego obrazu.
4: Jankes,
5: Kama.
4: Kama i Wiktor.
5: W radiu ESK.
6: No myszki, jest wtorek, jest Eska, więc można zaczynać dzień.
7: Ale najważniejsze, żeby był, jak to się mówi po staropolsku, humor gituwa.
6: No ale nie ukrywajmy, że konieczna z rana jest kawa.
7: Tak by powiedział Jankes. W takim razie, co jest najważniejsze z samego rana?
8: Ja wiem, kawa, kawa!
6: 664-402-302, messengerowe bla, bla, bla.
7: Co jest najważniejsze z rana, ludzie?
9: Słuchacze!
7: Dobrze powiedziałem kawa, prawda?
6: No kama, tak. No,
7: kama, kama powiedziałem kama.
6: No, kawa. Tak. Dobrze.
7: Kama. A wyobrażasz sobie na przykład kama, nie?
10: Mhm. Kama w kawie.
7: Ale z mleczkiem.

0: Wiecie, co jeszcze jest najważniejsze?
1: No.
2: Z samego rana.
0: No. Środa, czwartek, w piątek. Derby w Gorzowie, Stal Gorzów, Falowa, Zielona Góra na Żużlu.
1: I znowu kama robi wielkie oczy.
0: Oni o Żużlu gadają. Nie, że gadamy, tylko mówimy o to, co najważniejsze, no.
2: Nie, no tak, oczywiście, no. Tak, oczywiście.
1: Kama. No tak, ale jak człowiek rano pomyśli o Żużlu, to od razu dzień ma lepszy, to się zgadza, no.
2: Ja też zacznę wprowadzać moje tematy, jak na przykład promocje, które w sklepach się za chwilę będą pojawiać. Zobaczycie, tak też będzie.
0: A to my chętnie
2: skorzystamy. I też będziemy o tym rozmawiać.
0: No pewnie, po masełku.
1: Co jest najważniejsze z rana? Słuchajcie, ja prywatnie na przykład nie potrafię zacząć dnia bez prysznica. I to nawet nie chodzi o faktor ten czystości, żeby się umyć, tylko jakoś...
2: Dziękujemy, że wyjaśniłeś.
0: Punkt programu.
1: To jest miłe przy okazji, że jestem czysty, ale najważniejsze jest to, że ta woda, która leci mi na łeb, bo to musi być prysznic.
2: A czyli schodzisz pod niego,
1: tak.
2: A no to spoko.
1: Ona mnie wtedy budzi. I jak nie ma prysznica, to się nie obudzę i mam taki
2: nie ma ciepłej wody, to budzisz się na cały tydzień.
0: Zimna też fajna. Nie, no zimna.
1: Zimna super,
0: na koniec zimna, to jest dopiero potrójne, poczwórne espresso.
2: No to pytamy się was, co najważniejsze jest z samego rana. 664-402-302 lub eskowy messenger.
3: Panie i panowie, z rana to najważniejsze jest przetrwać. Pozdrawiam.
1: Pan nie ma dużych wymagań.
0: To jest słuszna koncepcja, ale każdy z nas jest w tej samej historii.
2: Ale im niżej masz poprzeczkę z samego rana, tym łatwiej jest osiągnąć sukces.
1: No to co jeszcze dorzucamy do puli?
4: Tak jak dzisiaj, to z rana najważniejsze jest wrócić z pracy do domu.
1: A, no właśnie. Mhm. Żeby zacząć, to trzeba być w ogóle w miejscu, które się
2: żeby zacząć, nadaje. Trzeba skończyć.
5: Dobry dzień, Radio SK. Najważniejsze z rana to jest kama, Radio SK i śmietana.
1: Przepraszam, a ta śmietana to z czego, kogo?
0: Z kamy.
2: Kama i Wiktor. Mam nadzieję, że kolejność jednak była przypadkowa.
1: Kama, ubijaj! Ubijaj!

0: to ranny brasowanie.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
1: Ale cieszymy się, że jesteś z nami. Pięknie wyglądasz jak zwykle.
0: Dziękuję bardzo.
1: Basiula, najważniejsze z rana dla ciebie. Taka jakaś jedna rzecz albo czynność, okoliczność.
0: Co żeby się ranek szybko skończył.
2: Dziękujemy ci bardzo. I po
3: reklamie. Fajnie.
1: Żebyśmy się szybko skończyli, tak?
0: Nie, wy nie, tylko mój poranek.
1: Mówię ranek, a twój.
4: Słuchajcie, w internetach ostatnio jest nowa moda na pokazywanie screenów z tego, jak pisze lub dzwoni Edward Miszczak do kogoś.
1: To ty nie pokazuj, co ja do ciebie wysyłam.
4: Był bagi, który pokazywał, jak pan Edward do niego pisał SMS-y, a teraz Kuba Wojewódzki postanowił się odmłodzić i zrobić dokładnie to samo i pokazał screena z 6 nieodebranymi połączeniami od Edwarda Miszczaka, czyli dyrektora programowego Polsatu.
1: Super. I co?
4: I ostatnia próba kontaktu miała mieć miejsce tuż po północy.
1: Ocie.
3: Ojej.
0: To było weekend. Nocy, tak?
1: Tak.
0: A no to wiadomo.
4: Tak.
5: Masz tu pożyczyć.
1: Piłeś wodę gazowaną.
5: Idziesz na spacer?
1: Pewnie o to chodziło.
0: No tak.
1: No dobra, prasujemy dalej.
6: Jest jeszcze z drugiej strony barykady tej wiekowej. Młodziutka, zaczynająca karierę Vicky Gabor odpowiedziała ostatnio na pytanie dziennikarza, czy jest w ciąży, bo padło takie.
5: I co?
6: Uwaga, powiedziała.
5: Super, jest.
6: Nie jestem.
1: A, no.
0: To ja też chciałam powiedzieć, czy jestem w ciąży? Jesteście gotowi na odpowiedź?
1: No.
0: To się trzymajcie. Nie jestem.
7: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Najważniejsze, że po prostu jesteś z nami.
0: No oczywiście.
8: Wciąż

0: David Guetta i Sia o pięknych ludziach. Dwójka, dwóch pięknych facetów siedziało na autobusie FC Barcelony wczoraj.
1: Słuchajcie, to jest wywiad roku, a dopiero mamy maj. Widziałaś Kama?
2: No, powiem szczerze, że taki sport to ja mogę oglądać.
1: Za chwilę o tym wywiadzie m.in. Wojtek Szczęsny w rolach głównych, Robert Lewandowski, FC Barcelona. Boże, co tam się działo?
0: A przez wszystko poprowadzi was w newsach Marcin Procki. Zostańcie z nami. Janek.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: Z rana w Ostrzeszowie czeka nas deszczowa aura, a termometry pokażą około 8 kresek. W ciągu dnia niebo zasnują ciemne chmury, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasol może się przydać. Idealna pogoda na kubek gorącej herbaty w domu.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
9: 6.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, zapraszam. Rosja wznowiła zmasowane ataki z powietrza na Ukrainę. Stało się to zaledwie kilka godzin po zakończeniu trzydniowego rozejmu. Rosyjskie drony zaatakowały Kijów oraz inne miasta, w tym Zaporoże, Dniepr, Charków i Chersoń. Teraz ważna informacja dla kierowców jadących autostradą A2 w Łódzkiem. Między węzłami Łódź Północ, Ołbowicze zderzyły się dwie ciężarówki. Uszkodzone zostały zbiorniki z rozpuszczalnikiem. Autostrada w kierunku Warszawy jedzie jednym pasem.
10: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent samochodu Suzuki Vitara.
11: SK Sport News.
9: Pokaz siły w wykonaniu Igi Świątek. Polska tenisistka nie dała szans Naomi Osace. W meczu czwartej rundy turnieju w Rzymie pokonała utytułowaną Japonkę 6-2, 6-1. Jutro w ćwierćfinale Świątek zmierzy się z Jessicą Pegulą. Wielka feta na ulicach Barcelony. Piłkarze Dumy Katalonii przejechali odkrytym autokarem i razem z kibicami świętowali zdobycie Mistrzostwa Hiszpanii. A gwiazdami świętowania okazali się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, którzy siedzieli na dachu autokaru i przez kilka godzin zabawiali z niego kibiców Barsy.
10: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
13: Robert z Wojtkiem zeszli z autobusu, teraz my na niego wsiadamy i będziemy
14: poczekaj,
13: opowiadać.
14: Poczekaj, nie ma filmu, kiedy schudzili.
15: I oni na pytanie, co jest najważniejsze z rana, powiedzieliby humor Gituwa jednak.
14: No i pytanie do was, co jest najważniejsze z samego rana, eskowy messenger czeka.
16: Najważniejsze rano to jest się obudzić. Ja na przykład dzisiaj zapomniałem ustawić budzik i tak się obudziłem godzinę po, ale udało się nie spóźnić do pracy, także miłego dnia.
15: No to w takim razie, co jest z rana najważniejsze?

0: Tutaj jest SK22 minuty i będzie z nami godzina 7, wtorek, 12 maja. Ej, wracam z weekendu, pozdrówcie mnie. Pozdrowienia dla tych, którzy wracają z weekendu we wtorek. Brawo.
1: Mam nadzieję, że z długiego weekendu, który był krótki, ale jak widać, jak ktoś wraca 12 maja, to jednak jest tak. Długi.
2: I mam nadzieję, że jak ten ktoś wraca, to słucha teraz radia. Jak do nas napisał, to oczywiste, a nie jakiegoś podcastu na przykład.
1: O. A dlaczego?
2: Bo najnowsze badania, które mam teraz przed sobą, internet mi to wypluł, pokazują, że uwaga, to jest jakaś paranoja. Obecnie nawet 39% podcastów jest generowanych od samego początku, pisanych, a potem mówionych przez AI.
3: Wiedziałem,
2: tak,
3: wiedziałem.
2: To nie są żywi ludzie, oni nas okłamują.
1: Dlatego ja zawsze powtarzam, tylko SK, bo taki kłopot jak my gadamy, to żaden AI nie wymyśli, panie i panowie.
4: I Wiktor.
0: Ale czy to była autopromocja?
2: Zaraz będzie. Tylko ustalmy, wymyśli to AI czy nie?
5: Potwierdzam. Jakbym się nie starał, to do waszego poziomu się nie nagnę.
6: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: i Wolny Ją, czyli wolne tłumaczeniu urodziny Zeską. Happy birthday
1: to you, mężuś Michał.
2: Wow. Urodziny.
3: Kurczę, no je, od razu
0: no jest progres. Witamy mężusia Michała. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam was wszystkich, witam.
3: Urodziny!
2: Michał, jesteśmy zafascynowani tą laurką, którą dostaliśmy od twojej żony, bo to już wiemy, że to ona, to już zdradzamy te tajemnice. Słuchaj,
1: napisa... Wiktor jak czytał, to normalnie łezkę ocierał z oka, bo nikt o nim tak dobrze nigdy nie powiedział.
2: Ten kraj powinien składać się tylko z kobiet właśnie takich, jakim jest twoja żona.
1: Napisała, albo tylko z mężusiów Michałów, chciałam zauważyć.
2: Że jesteś miłością jej życia, na którą musiała długo czekać, że się opłacało, że jesteś wspaniały, opiekuńczy, troskliwy.
1: Wspierający.
2: Nie tylko super mąż, ale też tata i życzymy mu wszystkiego i na koniec dziękujemy, że wytrzymuje z nami szalonymi kobietami.
3: Co ty na to? Co ty na to? Prosimy o krótki komentarz. Prosimy, Michał.
4: Nie no, to są moje skarbusie kochane, tak? Także bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest największe moje szczęście w życiu, także kocham, kocham bardzo.
3: Czy mowa o żonie i o córeczce?
4: Tak, dokładnie, o żonie i córeczce Julce.
2: Czyli wy jesteście rodziną idealną. Gdyby szukali do serialu, do filmu rodziny idealnej, to możemy was zgłosić.
4: Nie, aż tak to pięknie nie jest. Wiadomo, no dobrze, to są kiedy, złote i upadki, ale...
3: Kiedy ostatnio się pokłóciliście? Prosimy.
4: O, nie pamiętam.
2: No właśnie, czyli jednak idealnie. Kurka.
1: Nie, ja bym powiedziała, że to jest normalne u faceta, że nie pamięta.
2: Dobrze. Najważniejsze, że masz zapisane w kalendarzu, że dzisiaj są twoje urodziny i dorzucimy się do ciebie dając stówę.
4: Bardzo dziękuję.
1: Michał, ściskamy cię oczywiście bardzo mocno. Pamiętaj, żeby się nie zmieniać i żeby ze swoimi fajnymi babami po prostu cały czas być.
4: Postaram się.
1: No, trzymaj się, dobrego.
4: Dziękuję bardzo, spokojnego dnia. Radio SK.

0: 4 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj mamy 12 maja. No i w ostatni weekend maja, będzie odlot.
1: I od wczoraj już znamy pierwsze dwie uczestniczki. Pierwsze dwa fotele w samolocie oraz te w hotelu i przy śniadaniu all inclusive już są zajęte.
2: Sytuacja jest następująca. W ostatni weekend maja zabieramy fantastyczną grupę słuchaczy, w tym może właśnie również ciebie, na odlot ściśle tajny. Nie mamy zielonego pojęcia, dokąd lecimy. Mamy tylko jedną podpowiedź w tym momencie udzieloną, czyli to, że jest to miejsce, w którym poczujemy się młodo.
1: Dziś poznamy drugą podpowiedź i może będzie wiadomo coś więcej a propos miejsca.
0: No i wciąż czekamy na was oczywiście. Dajcie sobie szansę na wspólny odlot w miejsce nieznane pod tytułem Odlot ściśle tajny.
1: Ale wcześniej trzeba wejść do App Store'a czy tamtego Google Play'a i ściągnąć nową apkę Radia SK.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK. Reklama.
4: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami.

0: Lotto Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: Poranek w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno. Termometry pokażą 9 kresek, a deszcz nie da nam spokoju. W ciągu dnia niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasole mogą się przydać. Szykujcie się na mokry wtorek.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
12: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry. Prokuratura tymczasem przekonuje, że zamierza zwrócić się do USA o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Jak ustalił nasz dziennikarz, nawet jeśli prokuratura złoży wniosek o ekstradycję, to do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy. Nieco tańsze tankowanie dziś, bo cena benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,30, a to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż wczoraj. Reporter SK Michał Skolimowski o poranku ze szczegółami. Dzień dobry, Michale. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku, no to dlatego pytanie, czy będzie przedłużony?
13: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
12: Na większości rzek cały czas wyraźne spadki, a w lasach zagrożenie pożarowe. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o utrzymującej się trudnej sytuacji hydrologicznej w kraju.
14: Po bardzo suchym weekendzie na większości rzek dominują spadki stanu wody oraz utrzymuje się strefa wody niskiej. Obecnie około 70% stacji hydrologicznych notuje niskie stany wód, a nadal obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną.
12: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Sytuację nieznacznie mogą poprawić prognozowane w najbliższych dniach opady deszczu.
15: SK Ostrzeszów.
16: Jagoda Mośpan. Jest pozytywna opinia wojewody wielkopolskiej w sprawie nadania Kobylej Górze statusu miasta.
17: Wniosek wojewody został przekazany do ministra spraw wewnętrznych i administracji.
16: Mówi przewodnicząca Rady Gminy Ewa Kubiak. Minister na odpowiedź ma czas do końca lipca. Stanisław Wabnic wyróżniony tytułem zasłużony dla powiatu ostrzeszowskiego. Radni podjęli tę decyzję jednogłośnie. Były burmistrz Ostrzeszowa przez 4 kadencje rozwijał miasto, budował szkoły i ściągał firmy, które dały mieszkańcom pracę. I za to dziś dziękuję mu lokalna społeczność.
18: Jankes. I Wiktor.
19: W Radiu SK.
20: Dzień dobry, raz jeszcze witamy. Wtorek, 12 maja.
21: Czy ja mogłabym się odezwać zupełnie jak Robert Lewandowski lub Wojtek Szczęsny na etapie autobusu?
20: Nie, zaryzykujemy.
21: No ale w internetach wszystko można, nie?
20: Co jest z rana najważniejsze?
22: Dzień dobry bardzo. Najważniejsze z rana to nie wstać lewą nogą, bo jaki poniedziałek, taki cały tydzień. Miłego.
21: W którym momencie powiedzieć Ewie, że dzisiaj jest wtorek?
20: I jak jej powiedzieć, że nie mówi się dzień dobry bardzo, bo to nie to radio?

0: These beautiful things.
1: Benson Boone w radiu SK. Wiecie, jak on puka? Puka do drzwi.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: Nie tak puk, tylko boom, boom. No, tak jakoś.
3: Dobrze, moja wyobraźnia skręciła w zupełnie inną stronę, bo cały czas pamiętam, jak na jednym festiwalu wziął, był i zdjął spodnie w sposób spektakularny, a potem robił fiflaki na scenie.
2: No, czy właśnie, wasza wyobraźnia potrafi sobie wyobrazić, jak działają i czym są kryptowaluty?
3: Nie, ale ty jako posiadacz kryptowalut opowiedz nam o tym.
2: Cicho, cicho, nie mów głośno.
1: Wiktor jedyny z nas bawi się w krypto.
2: To jest jak z tym filmem, gdzie grał Brad Pitt. Pierwsza zasada posiadania kryptowalut mówi,
1: nie mów, że masz.
2: Nie mów, że masz.
1: Tak?
2: No. Także jakby co, nie mówiłem.
1: Nie mówiłeś. Nie mówiłeś.
3: Czy kryptowaluty i kryptonit to jedno i to samo?
2: Chodzi o to, że grupa posłów w odpowiedzi na to całe zamieszanie tam z tą kryptą zondą, z tym, że jedni chcą, drudzy nie chcą, tamci mówią, że współpracowali, ci, że nie. Grupa posłów złożyła wniosek ustawy, która ma całkowicie zdelegalizować wszystkie kryptowaluty.
3: Czyli, że one nie mogą istnieć i istnieć nie będą.
2: Mają zniknąć.
1: Niesamowite.
3: Jedną ustawą.
2: Według ustawy, bez względu na
1: koniec
2: rodzaj.
1: Koniec, do widzenia.
2: Czy to są bitcoiny, czy jakieś inne, po prostu mają zniknąć z Polski i koniec.
1: Tak sobie czuję, że to już tylko krok od ustawy, w której napiszemy, że w Polsce każdy ma być szczęśliwy.
4: Kama i Wiktor.
2: W sumie to nie głupie, no, głosowałbym na ciebie.
1: No. Tak, no, bardzo dobrze. To po Wasile masz tych krypto. A nie, nie masz, tak?
3: Ej, ale jakbyś się podzielił, to byłabym szczęśliwsza, więc ten plan ma sens.
2: Znaczy, tu są takie guziki, nimi się wyłącza mikrofony.

hesitation. If you step, you get a race. Running.

0: 17 minut po godzinie 7.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: To ładnie się złożyło, 17 po 7 i 7 wygrywa.
2: Kurczę, no, to wszystko przemyślane to jest.
3: Oczywiście, wiesz. Oczywiście, tak samo jak nasza eskowa torba, butelka oraz kilka innych fajnych eskowych gadżetów, to możecie zdobyć. Wystarczy zadzwonić pod 664-402-302, odpowiedzieć poprawnie na 7 pytanie w ciągu 1 sekundy z telefonem przy uchu.
2: Kurczę, brzmi prosto.
3: Prawda?
0: No, zróbmy to.
3: To sprawdźmy, czy tak będzie.
2: Halo, dzień dobry, kto przy telefonie? Ale piękne połączenie mamy, to jest tak, to mi słychać, że to jest pokój obok. Klan pogłosiarzy.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy, halo, halo, cześć, tu SK.
3: Halo.
2: Przeczyszczamy telefony na początku.
0: No tak, no przecież mamy czas, spokojnie.
3: Dzień dobry.
0: Mamy do 8.
4: Dzień dobry, witam, Łukasz.
2: Pierwsze.
3: Łukaszu, fajnie cię powitać i od razu jedziemy. I to dosłownie, bo jacy polscy piłkarze jeździli ostatnio na dachu autobusu?
2: Lewy i Szczęsny.
3: Piszczek i Błaszczykowski.
0: Czy?
2: Tymek Puchacz i Oskar Pietuszewski.
4: Lewy i Szczęsny.
2: Tak jest. I uwaga, zatkajcie dzieciom uszy, było to tak.
5: Tak wracając ci trochę przerwę, łatwo jest tak... Jakieś głupoty, co?
6: Nie przeklinaj!
5: To jest internet, to można, YouTube można.
6: Ale na żywo, bądź przykładem dla młodych ludzi, człowieku. Poczekaj!
0: No właśnie.
3: Poczekaj! Ale
0: Robert mutację przechodzi, to jest niesamowite w tym wieku, super.
3: Gratulujemy, wiecznie młody.
2: Są takie napoje zmieniające mutacje.
6: Może
2: robiące.
6: Ktoś go kopnął.
0: No dobra, lecimy dalej. Gratulujemy oczywiście, lecimy dalej.
2: Dzisiaj ósmoklasiści piszą matematykę, bo
3: kto?
2: To ósmoklasiści. Powiedz, do czego służy cyrkiel?
4: Cyrkiel służy do rysowania koła.
3: Ja generalnie na lekcjach geometrii cyrklem robiłam sobie dziurki.
0: A to każdy, tak?
3: Tak, no. Tak,
0: tak, tak, tak, to była rozgrzewka.
2: U mnie kiedyś na lekcji chłopak krzyknął, rzuć nożyczki, no.
3: O nie!
2: Też tak było, przyjechało pogotowie.
1: Trzecie.
0: Lecimy dalej. W jakim sporcie... Ach, uwaga. Zawodnicy walczą o złoty kask. A narciarstwo alpejskie B. Żużel C. Formuła 1.
4: Żużel.
2: Dobrze!
0: Dobrze! W piątek derby w Gorzowie. Panie Wiktorze.
1: Czwarte.
3: Co to jest kimchi?
4: Jeszcze raz muszę powtórzyć.
3: Co to jest kimchi? Kimchi.
4: Lody.
3: To jest koreańska kiszona kapusta na ostro, no. Ale muszę ci powiedzieć, że spróbowałabym.
0: Lody na ostro, tego jeszcze nie było. Albo lody o smaku kimchi. Dziękujemy tobie.
3: Łukaszku, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy.
0: Dziękujemy.
3: Pięknie ci poszło. Dobrze rozpoczęliśmy w takim razie tę siódemkę. Pytanie, kto będzie następny? Zostały nam już tylko i wyłącznie 3 pytania. Halo.
2: Jakoś cieszy cię zawsze, jak ludzie przegrywają. Halo.
7: Cześć, cześć.
2: Cześć, cześć, jak masz na imię?
7: Alan,
2: no to gramy.
0: Alan kimchi.
1: Piąte.
2: Uwaga, co odbyło się w ten weekend na terenie pałacu w Wilanowie?
3: Przyjechał cyrk Zalewski.
0: B, odbyła się impreza techno?
2: C, tam był konkurs recytatorski, przecież to jest pałac.
7: B,
3: odbyła się impreza techno i odbiła się dosłownie i w przenośni głośnym echem, bo wszyscy krzyczą, że tak nie wolno w pałacu i zabytka.
2: Zdeptali kwiaty, poniszczyli trawnik.
3: Przestraszyli ptaki.
0: Dobra, lećmy dalej oczywiście. Wymień 3 pomarańczowe rzeczy i tyle.
7: Logo Eski, pomarańcza i mandarynka.
3: Ja mam poczucie, że nasz fantastyczny słuchacz to ma podgląd do naszych pytań, bo wyobraź sobie, że w odpowiedziach napisaliśmy sobie pomarańczka, eska, mandarynka.
0: To zobaczymy, co teraz.
2: Wielkie umysły myślą podobnie. To teraz ostatnie. Uwaga, musisz przekonać męża albo żonę, partnera, partnerkę do zgłoszenia się na odlot ściśle tajny. Czas start.
7: Kochanie, ja chcę po prostu jechać na urlop, masz się zgłosić, koniec, kropka.
2: No takie chyba, polskie, konkret.
3: Chyba cię zatrudnimy w takim razie, żeby słuchacze robili dokładnie to samo. Przypominamy, odlot ściśle tajny, ostatni weekend maja. Zgłaszać się można już przez naszą eskową apkę.
2: Tak jest. My zajmujemy się pakowaniem zestawu gadżetów eskowych, a ty się zajmij teraz pożegnaniem.
3: Orędzie do narodu.
2: Przekazaniem złotej myśli do Polski.
7: Jest wtorek, jeszcze tylko 3 dni, bo wtorek się nie liczy i weekend.
2: Mamy to!
1: Siódme wygrywa.

0: 25 minut po godzinie 7 i mówię to w trakcie ziewania.
1: A ja odbieram telefon. Dzień dobry.
2: Cześć, a ja chciałam złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich pielęgniarek, bo dzisiaj dzień pielęgniarki. Życzę wam dużo wytrwałości, miłych pacjentów i zawsze żył na wierzchu.
0: To ja generalnie jestem mokrym snem każdej pielęgniarki z moimi żyłami. Popatrz. Jankes.
3: I Wiktor.
0: Chciałam powiedzieć krwawy.
1: Tam płynie niebieska krew.

0: she's a sexy chick.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
15: Poranek w Ostrzeszowie przyniesie chłodniejsze powietrze z temperaturą około 9 kresek. Niebo zasnują deszczowe chmury, więc parasol się przyda. Po południu temperatura wzrośnie do 13 stopni, ale ciemne chmury nie odpuszczą. Jakość powietrza pozostanie w normie.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
16: 7.30 to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Pożar w jednym z budynków Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku. Dzięki sprawnej akcji służb sytuacja została opanowana. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowano 51 osób. Jedna poszkodowana trafiła pod opiekę ratowników. Pomimo zawieszenia broni, ataki na południe Libanu nie ustają. Donald Trump ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy miejsc, gdzie opór stawiają niekontrolowane przez rząd w Bejrucie oddziały Hezbollahu, a to oznacza, że giną tam cywile. Ten dramat na własne oczy zobaczyła Karolina Pajączkowska. Jej reportaż jest dostępny na sk.pl.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
18: SK Sport News.
16: Cracovia znów nie wykorzystała przewagi w meczu kończącym 32. kolejkę Ekstraklasy. Pasy bezbramkowo zremisowały z Radomiakiem. Ten dzięki zdobytemu punktowi zapewnił sobie utrzymanie. Cracovia wciąż jest niepewna przyszłości. A Robert Lewandowski miał znaleźć się na celowniku FC Porto. W drużynie mistrza Portugalii gra obecnie polskie trio Bednar, Marek, Kiwior, Pietuszewski. Zdaniem portugalskich mediów, lewy w Porto mógłby liczyć na regularną grę i znacznie poprawiłby siłę ataku zespołu.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
19: Jankes. I Wiktor.
14: W Radiu SK.
1: No i dobrze, 7.31, 29 minut do godziny 8. Dzisiaj dzień pielęgniarek, prawda?
8: Tak, między innymi.
1: Strzeliłem sobie właśnie przed chwilą
8: strzykawki. Przypominamy, że poszukujemy rzeczy ważnych, bo są rzeczy ważne i najważniejsze o poranku, prawda?
3: No i najważniejsi jesteście wy. Dajcie nam znać na deskowym messengerze, co jest ważne z rana.
6: Najważniejsze z rana jest poranny sik.
19: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Niech moc będzie z wami.
4: Już mi się nie chce. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Alex Warren, jeszcze zaspany, Fever Dream, 37 po 7.
1: No właśnie, fajnie, fajnie, że jesteście razem z nami.
2: Uwaga, uwaga, mam, proszę bardzo, przed nosem raport.
1: Weź go sobie odsuń trochę, bo to już wiesz, w pewnym wieku im człowiek dalej ma rzeczy, tym łatwiej go przeczytać.
3: Ale jest rzeczywiście czarno na białym. W ciągu ostatnich, napisane, w ciągu ostatnich 5 lat w Europie,
0: to
3: tutaj,
0: u nas,
3: gdzie mieszkamy, przybyło prawie 35 tysięcy, uważajcie, to nie o nas, ultrabogatych osób. Ultrabogatych osób, patrz, z czego kilka procent z nich właśnie to Polacy.
1: Janki, ty znasz dużo osób, masz jakieś numery telefonów do nich? Może szukają żony? Dla koleżanki pytam.
0: Dobrze. Tak, ja mam taką refleksję mam, co z tego, że w Polsce między innymi też przybywa tych bogaczy? Skoro jak tylko się wzbogacą, to potem muszą emigrować. No tam, czy to na Węgry, czy do USA. Jankes, Kama,
1: Kama i Wiktor. Ja znam trochę węgierski i bardzo dobrze angielski, jakby co?
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Service 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: O takich rzeczach z rana, baby strip?
1: No.
0: Kurczę.
1: A wiecie, że Timbaland wybiera się do Polski? Będzie. Oczywiście, że będzie. Będzie w lipcu.
2: Błagam cię, nie wkręcaj, od tego jest nosem.
1: No nie wkręcam, naprawdę będzie, ale rzeczywiście odkręcanie mistrzem świata w Radiu SK jest oczywiście Kamilek nasz wspaniały.
0: No to uwaga, ludzie, powyłączajcie telefony, bo za chwilę on u was w słuchawce.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Dzień dobry, ja się dodzwoniłem do tej pani Eweliny, co zamawiała drzwi.
4: Tak.
5: Kurier po tej stronie, Mosiądz Mieczysław, to pani, tak?
4: Tak.
5: Proszę pani, po pierwsze, nieaktualne jest to, co pani wysłali w SMS-ie między 13 a 17, bo ja muszę rozliczyć tamte paczki, które te drzwi, proszę pani, mi uświniły tamte paczki. Jeżeli oni będą mieli pretensji, to ja wtedy mogę do państwa przyjechać.
4: Ale za bardzo nie rozumiem.
5: Czarne drzwi, proszę pani, przetłuszczone mam od pani opakowania tego drzwiowego, tak? I to mi, proszę pani, uświniło jeszcze kilka innych paczek.
4: To oni zapakowali jakoś drzwi w ogóle bez opakowania
5: żadnego? Nie, opakowanie kartonowe jest, proszę pani, ale prawdopodobnie wydali pani też niewyschnięte te drzwi i znowu mi uświniło po pierwsze pół samochody i jeszcze dodatkowe paczki, które były pod tymi drzwiami.
4: Ale no to w dalszym ciągu, jakby to nie, wie pan, to nie moja wina jest, że oni
5: no
4: tak...
5: No to łatwiej będzie, proszę pani, jak pani mi te drzwi, jak pani mi machnie, proszę pani, ten samochód, czyli wyciści, a ja dam pani te drzwi.
4: Pan mi tutaj nie skacze, bo
5: ale mogła
4: zadzwonię.
5: Pani dopilnować, proszę pani, mogła
4: ja
5: pani dopilnować, żeby przynajmniej suche drzwi dali.
4: Nie ja wysyłałam, proszę pana, pan tutaj mi śmiechu nie robi, bo ja tych
5: pani
4: nie wysyłałam i ja panu z samochodu nie uświniłam, więc proszę zadzwonić do tej firmy i państwo...
5: Ale gdyby pani dopilnowała, żeby
4: ja
5: suche drzwi pani wysłali.
4: I ja nie uświniłam panu drzwi i całego samochodu i ja nie będę sprzątać panu z samochodu, rozumie pan? To pan dzwoni do tej firmy i proszę mi tutaj nie skakać, bo zaraz na policję zadzwonię.
5: Proszę pani, to ja do kierownika panią przyłączę. Pani Marku!
6: Cześć, kochanie. Zostałeś skręcona w Radiu SK.
4: Boże, zwariowaliście?
6: Nie.
4: O Jezu, aż cała się cieszy normalnie. Zwariowaliście chyba.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Halo, policja, proszę przyjechać na internety. Na sk.pl proszę przyjechać.
0: Jedziemy!
1: O, Nosel.
7: Ale pierwszy raz słyszałem, żeby ktoś tak cię ustawiał podczas
0: bardzo
7: tego
0: dobrze, rozwoju. Tak to musi być. To nie ma ludzi normalnych. When the bass gets

0: materiał się wkręcił. U mnie w mojej pierwszej pracy, no tak, to była pierwsza praca, pracowałem w Gorzowie jako automatyk, bo ja z zawodu jestem elektrykiem. Jak dzwonili do nas z działu produkcji, tam materiał się potrafił wkręcić w taką maszynę, trzeba było przyjść, przestawić, nastawić, wyłączyć, włączyć, wyciągnąć ten materiał.
1: Materiał u elektryka, u krawca materiał, a nie u elektryka.
0: Ale dlaczego? Bo to były zakłady przemysłu jedwabniczego Silvana. Mm-hmm. Świetnej pamięci niestety.

0: Zaraz po godzinie 8 nasza zabawa Taka Robota. Jankes i
1: Wiktor. Messenger, ikonka mikrofonu, tam się nagrywajcie. Reklama.
2: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład oczyszczacz powietrza TCL. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 479 zł. Teraz za jedyne 349. Z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Media Expert.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
12: Dziś przed południem w Ostrzeszowie niebo będzie zasnute deszczowymi chmurami, a termometry pokażą około 10 kresek. Wiatr powieje lekko z północnego zachodu. Po południu niebo nadal będzie zachmurzone, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Pamiętajcie o parasolach.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
13: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszamy na początek. Głos zza oceanu. Departament Stanu USA reaguje w sprawie Zbigniewa Ziobry, który opuścił Węgry i przebywa teraz w Stanach Zjednoczonych. Z nami reporter SK Jakub Krzyżak. Czy Amerykanie wyjaśnili, w jaki sposób Ziobro dostał się do USA?
14: Departament Stanu USA odmówił komentarza. Nie chce też wskazać, na podstawie jakiej wizy Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów Zjednoczonych. Resort powołuje się na poufność danych dotyczących wydawania wiz. Polski MSZ zapowiedział, że zwróci się z oficjalną prośbą zarówno do USA i Węgier z pytaniami na

0: jakiej podstawie prawnej Ziobro odbył swoją podróż. Adwokat byłego ministra sprawiedliwości potwierdził, że na podstawie tak zwanego paszportu genewskiego.
1: Teraz nowe informacje po poważnym wypadku podczas meczu żużlowego w Gnieźnie. Zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak walczy o życie, jest w śpiączce farmakologicznej. 19-latek po zderzeniu z jednym z rywali uderzył w ogrodzenie, a później w busa. Wiemy też, że przeszedł już skomplikowaną operację kręgosłupa.
2: Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
1: Mówi Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego w Poznaniu. Sprawę wypadku bada policja. Były śpiewy, taneczne popisy lewego i bardzo luźna atmosfera. To wszystko w odkrytym autokarze, który przejechał ulicami Barcelony. Takie piłkarze świętowali kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Na dachu autokaru sporo czasu spędzili Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, a wieczorem piłkarze i kibice wspólnie odśpiewali We Are The Champions. Przypomnę, Barca w niedzielę na 3 kolejki przed końcem La Ligi zapewniła sobie mistrzowski tytuł.
3: SK Ostrzeszów News.
4: Jagoda Mośpan. Ósmoklasiści z powiatu ostrzeszowskiego mogą już wybierać szkoły średnie.
5: Zachęcam do tego, aby w tym systemie elektronicznego naboru wybrać kilka preferencji.
4: Mówi Dominika Grzesiak-Sikora ze starostwa. Czas na to jest do 29 maja. Robicie wiosenne porządki w szafach? W Ostrzeszowie i okolicznych sołectwach są już nowe kontenery na odzież. Możecie tam oddać niepotrzebne, ale niezniszczone ubrania, torebki czy kołdry. Jeśli rzeczy są w gorszym stanie, trzeba zawieźć je na przód.
6: Dzień dobry, witamy raz jeszcze 2 minutki po godzinie 8, wtorek, 12 maja.
7: Witamy w pracy, witamy w robocie, w takiej robocie, gdzie zastanawiamy się, co się gada u was w pracy.
8: No to posłuchajcie.
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
8: Moje pytanie, co to jest za robota? Można już do nas nagrywać głosówki na SK-owym Messengerze. Czekamy na informację zwrotną. Cóż to za praca?
6: To ja w imieniu słuchaczy mogę prosić o powtórzenie pytania?
9: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.

0: 7 minut po godzinie 8. Taka robota sobie trwa. Przyjemną robotę mają w Barcelonie, co? Wojtek Szczęsny i
1: dokładnie.
0: Robert Lewandowski.
1: Po pracy jeżdżą autobusami po mieście.
0: Mówimy o tym od samego rana, że jest wielka feta, że jest oczywiście tam podśmiechujki się odbyły tak zwane na autobusie u góry, za co został Robert Lewandowski trochę przez Wojtka uciszany, ale przeleciał wszystkim obok nosa bardzo ważny fakt.
2: No właśnie, to, że Lewandowski przebił Cristiano Ronaldo.
0: Brawo!
2: Tak, bo to Robert zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii, a Cristiano Ronaldo tylko 2.
0: Tak jest, tak jest, tak jest, tak
1: jest. Brawo.
0: Ale przede wszystkim, słuchajcie, co to La Liga? Wiecie, gdzie on już wyprzedził Cristiano Ronaldo?
2: No.
0: Lewandowski był mistrzem ekstraklasy. Raz. A Ronaldo ani razu.
3: Jankes. Jankes. I Wiktor.
4: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: 14 minut po godzinie 8.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: To było o moim piesku. Gdy nie macie tu w studiu. A i Kama też ma pieska, i ty masz pieska.
2: Ja też mam pieska, wszyscy mamy, no. Przestaliśmy rodzić dzieci, zaczęliśmy wychowywać pieski.
3: No, wy to najbardziej nie rodzicie, naprawdę. Od zawsze.
0: Ja to bardzo tak, ja
3: najbardziej.
0: Słuchajcie,
3: taka robota to nasza zabawa, w której Bartek postanowił nam nagrać, jaki tekst najczęściej pada u nich w pracy.
4: Panie, wyciągnij pan do końca, bardzo proszę.
2: Od razu Kamie się zapaliły oczy na ten tekst. I pojawiły się odpowiedzi. Słuchajcie, dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja, bo jeżeli chodzi o złe odpowiedzi, to mam takie dwie propozycje.
5: Cześć, ja uważam, że tutaj pan rozwozi wywrotką jakiś towar, typu na przykład węgiel. I klienci go proszą, żeby do końca tam tą wywrotkę wyciągnął i żeby tam do każdego okruszka wyleciało.
0: Ale myślenie, powiedzmy, że prawie właściwe, na pewno ciekawe, pokombinował też słuchacz, ale to nie jest dobra
3: odpowiedź. Zapłacone, to do końca, proszę.
2: Taka opcja też się pojawiła, że...
6: No cześć ekipa, słuchajcie, ja myślę, że nasz słuchacz pracuje gdzieś w telekomunikacji i po prostu ciągnie kable internetowe.
3: Ja też bym tak pomyślała. I to byłaby zła odpowiedź.
2: Ale potem, jak się okazało, jak zaczęliśmy sprawdzać, gdzie wasze umysły wędrują, to okazało się, że... Wszyscy udzielają dobrej odpowiedzi.
0: Brawo!
2: A brzmi ona...
7: Nasz dzisiejszy pan jest szambiarzem.
8: Chodzi o wywóz szamba?
9: Hej, Eska, do końca wyciągano kto? Szambiarz.
10: Stawiam na usługi asenizacyjne, czyli szambiareczka.
11: Pan jest operatorem władza asenizacyjnego.
3: Ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić mojego pana, który wywozi szambo ode mnie z domu. Powiem wam szczerze, że jak dobrze zas się rurą, to normalnie w kiblu się robi takie...
2: A jak się okazuje, wszyscy wiedzą, Polska szambem stoi.
1: Radio SK.
3: No to teraz pytanie, komu dajemy nagrodę?
2: To może dzisiaj odwrócimy sytuację, nagrodzimy tych, którzy odpowiedzieli źle.
0: Za chwilę się do was odezwiemy, oczywiście dziękujemy za i te złe, i dobre odpowiedzi. Tych dobrych było znacznie więcej, no i jedziemy dalej.
2: Zasysamy kolejne hity na czasie.

0: Janki, zagadka dla ciebie.
1: Prosimy.
0: Co to jest za dźwięk?
1: Proszę o powtórzenie pytania.
2: Mucha.
0: Nie.
1: Ja jadący rano do radia.
0: Nie, Formuła 1.
1: No mówię właśnie.
0: Okazuje się, że Duńczycy będą starali się o to, żeby być organizatorem Formuły 1 i o tym za momencik Marcin Procki wniosek.
3: O, kurczę. Radom powinien się o to postarać. Tam już jest prosta startowa, tylko trzeba zakręty dobudować.
1: W Poznaniu mamy też tor.

0: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599 zł. Teraz za 1299. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
10: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas zmiana pogody. Rano zrobi się deszczowo i chłodniej. Termometry pokażą około 10 kresek. Wiatr będzie słaby z północnego zachodu. Po południu gęste chmury utrzymają się nad miastem, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 13 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
11: 8.30 na zegarach, to jest Kanius, Marcin Procki. Zapraszam. Alerty przed burzami, silnym wiatrem, ostrzeżenia przed nawałnicami obowiązują od Podlasia przez Mazowsze po Lubelszczyznę. Z kolei w całej południowo-wschodniej Polsce synoptycy ostrzegają przed wiatrem. 12 pracowników szpitala w Nijmegen w Holandii trafiło zapobiegawczo na 6-tygodniową kwarantannę. A to po tym, jak przy opiece nad pacjentem zakażonym hantawirusem nie zastosowali zaostrzonych procedur. A Dania stara się o organizację wyścigów Formuły 1 za 2 lata, ma być gotowy nowy tar w Padborg, to przy granicy niemieckiej. Koszt budowy obiektu z widownią dla 100 tysięcy widzów to 530 milionów euro.
12: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
13: No i dzień dobry po 8.30. Odlot ściśle tajny jak najbardziej. Wczoraj poznaliśmy dwie uczestniczki, które lecą z nami, a za chwilę poznamy kolejną podpowiedź, która być może komuś zdradzi, naprostuje miejsce, do którego lecimy.
14: Radio SK. Radio SK. Mam kawę, świeżą kawę dostawa.
13: Ja już nie mogę, uszami mi się wylewa.

0: 8:38 na jaskowych zegarach. 12 dzień maja, to znaczy, że wakacje zbliżają się wielkimi krokami. My jeszcze urlopów nie mamy zaplanowanych, a skoro mówię to teraz publicznie, to ja biorę 2 tygodnie lipca i 2 tygodnie sierpnia.
1: No,
0: dziękuję.
1: Uważaj sobie, uważaj, że ci pozwoliłem.
2: Nie zawsze możesz sobie, no, planować to.
1: Ale właśnie, życie modyfikuje plany wakacyjne Polaków, słuchajcie. Trendy się zmieniają. Wszystko z okazji drogiego paliwa lotniczego. Podwyżki zagranicznych wycieczek wpłynęły na wybory Polaków. Jak czytam, znowu w tym roku większość będzie wybierała wypoczywanie w Polsce, a nie za granicą.
2: Nie, no czyli teraz zamiast o 8 rano trzeba będzie rozbijać prawa na 5. Nie?
3: Radio SK.
4: Polska góro!
5: Polska góro!
4: Polska góro!
6: Reklama.
7: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
9: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
8: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
9: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
10: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours, park handlowy Ostrzeszów Plaza.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: ściśle tajne.
1: Tutaj SK, 12 minut do godziny 9. Wlazła na naszą stronę, na stronę Radia SK.
2: Ale ty nie możesz brać udziału w tej zabawie.
1: Ale pokazują tutaj między innymi, jak było w tamtym roku.
2: No. Patrz, mój goły brzuch.
1: No.
3: O nie.
1: Tam w bikini. Lećcie z nami, Kto nam obchodził urodziny? Ktoś obchodził urodziny na wyjeździe.
3: Tak, jeden z naszych słuchaczy, Łukasz, no. A co więcej, w tym roku na ten moment możemy wam spokojnie powiedzieć, że Ola ze swoją przyjaciółką, z którą remontują wspólnie dziewczyny, mieszkanko, każda swoje, żeby była jasność, lecą z nami.
2: Tak to było wczoraj.
4: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
3: No, ucieszyły się, bo nie będą musiały szpachlować w weekend.
2: Tylko wszyscy zastanawiają się, gdzie my polecimy. Czy jak wystartujemy samolotem z Warszawy, chociaż to też nie jest pewne, takie mamy informacje, że może nas przewiozą autobusem do Radomia.
1: Okay.
2: To czy polecimy w dół mapy, w lewo, w prawo, w którą stronę?
3: No, już pierwsza podpowiedź wczoraj była. Brzmiała ona tak, że to
1: poczujemy
3: jest miejsce,
1: młodo,
3: w którym
1: tak?
3: Poczujemy się młodo.
1: Mm-hmm. Ale to może być wszędzie. To kwestia podejścia do miejsca.
3: Mówisz? No to posłuchajmy kolejnej podpowiedzi. Może nam to coś rozjaśni.
5: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
3: Aha. Czyli nadal cię wycinek. Dziękuję.
1: Fajna podpowiedź. No, czyli w Europie gdzieś będziemy w okolicach, prawda? Schengen, te sprawy. Ale można z Schengen wylecieć nawet do Stanów w sumie. No dobra, to już inna historia. Rzeczywiście, dobre. Gdzie lecimy? Kombinujemy? Ja mam pewien trop.
2: No dawaj.
3: No.
1: Ja coś czuję, że będziemy lecieć do Hiszpanii.
2: A ja z kolei wczoraj poczułem jakoś tą Grecję. Nie wiem dlaczego, ale ona gra mi w sercu.
3: Z tych podpowiedzi to w ogóle nie wynika, ale to się nazywa męska logika.
2: No, wy lećcie do apki Eski i zgłaszajcie się do naszej zabawy, bo tylko aplikacja prowadzi do samolotu, a później do tajemniczego miasta.
6: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2600.

0: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Vilaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na vilaro.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
17: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas deszczowy poranek. Temperatura spadnie do 10 kresek, a wiatr będzie umiarkowany. Wczorajsze ciepło to już przeszłość. Po południu niebo zdominują ciemne chmury, a termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Parasole będą niezbędne.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Jest 9, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, nie było podpisu prezydenta, jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne.
19: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
18: Przekonuje prezydenta rzecznik ministra do spraw spec-służb, zapowiada więc, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależność i apolityczność szefa CBA oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. A policja sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od Trump.

0: Na kółkach w ukrywaniu się Pawełka w ubiegłym tygodniu został zatrzymany w Hrubieszowie. Reporterski Bartek Ważny teraz ze szczegółami.
1: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
0: A sprawa zrobiła się głośna, kiedy mężczyzna w nagraniu wrzuconym do sieci samochód ofiar nazwał trumną na kółkach. Właśnie rusza pisanie testu z matematyki. Ósmoklasiści podchodzą dziś do drugiego z egzaminów. Na chwilę przed wejściem na salę pytaliśmy ich o nastroje.
2: Chyba lepiej do matematyki się przygotowałam niż do polskiego.
3: Oj, tu jest ciężej, ale też będzie dobrze.
4: Czego najbardziej się obawiasz na tej części matematycznej?
3: Tych otwartych zadań, bo tam najtrudniej jest.
0: No, dopytywał w Nowym Sączu reporterski Michał Rejduch.
5: SK Ostrzeszów. News.
6: Jagoda Mośpan, umowa z wykonawcą jest już podpisana. Prace ruszą wkrótce. Chodzi o termomodernizację budynku obwodu drogowego w Grabowie Wójtostwie. Koszt remontu to blisko 350 tysięcy złotych. Większość pieniędzy na te inwestycje powiat pozyskał z funduszy unijnych. To coś dla zapominalskich. Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza amnestię czytelniczą.
7: Każdy czytelnik może przynieść zaległe lektury i nie poniesie żadnych konsekwencji finansowych.
6: Mówi biblioteka Paulina Drożak. Akcja potrwa do końca miesiąca.
8: Ale wam fajnie zagram, naprawdę, bo będzie Wiktor Waligura i Dry School, czyli Cztery Pory Roku, czyli numer brzmi, który brzmi jak polski Coldplay, a później będzie ten oryginalny Coldplay i We Pray, Coldplay i Przyjaciele. Będzie też Dracula, Tame Impala i Jenny w remiksie dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy z Avicim. Michu Sopkowski, witajcie, 9:03 na zagarach, Wesce już grają.

0: Toxic, czyli Britney Spears hity zawsze na czasie, oto jeden z nich na naszej antenie. Tak się mówi o tym, że technologia idzie tak do przodu, że pędzi geometrycznie, że algorytmy znają nas teraz lepiej, że są w stanie social media poznać nas w ułamku sekundy na podstawie naszych wyborów. Tak, jasne. Ostatnio na Facebooku wyświetliła mi się reklama. Odwołano twój kurs chorału gregoriańskiego. Zapisz się. Kompletna bzdura. Przecież mojego kursu chorału wcale nie odwołano. Niedługo takie ameno wam zasunę, albo raczej tamobień. O, takie, które leciało dosłownie chwilę temu. Enrique Iglesias, Pitbull, I Am Gino. Bo jego nie odwołano, ale jeśli komuś odwołano kurs chorału gregoriańskiego, to daje znać, że we Wrocławiu w lipcu piąta edycja takiego kursu jest i można się na nią zapisać. Kungs i Galaxy Veste za moment, a później biletka. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
15: I po reklamie.

Mariano i Giuditta. Pięknie, powiedzcie, że ładnie. Czyli trójka, która lata temu tworzyła włoską formację Milky, którą możecie kojarzyć z numeru Just The Way You Are, a jeśli nie kojarzycie z roku 2002, bo to wtedy była premiera tego numeru, to możecie kojarzyć z roku 2026. Między innymi dzięki remiksowi od Davida Getty, który gram wam już teraz. Milky, David Guetta, Just The Way You Are.

0: Ładnie, prawda? Można było odrobinę odpocząć, odsapnąć. Mezo i Kasia Wilk, czyli Sacrum na naszej antenie. Ale co byście mi tutaj nie posnęli, to po krótkiej przerwie Moziman i Underneath the Blue, a później Maneskin Wesce.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Service 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: pochodząca z Dublina, wokalistka, autorka tekstów, DJ-ka, producentka Jazzy, Can't Deny It, to jest jej czas, bo nie dość, że gramy ten numer, to jeszcze w ramach Wszystkie Hity zaczynają się wesce. Graliśmy świeżynkę, którą stworzyła razem z Calvinem Harrisem. To przed godziną 10, po 10, kolejny hity na czasie, numer 1 w Polsce. Gorąca 20 Radia SK i hit, który tam jest na szczycie, czyli Bibi Rexa, Faithless i New Religion. A w newsach? A w newsach hashtag Eurowizja, to na pewno.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama. Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch 7. Zielony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Media Expert.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o moda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
13: Przedpołudnie w Ostrzeszowie zapowiada się chłodno, z temperaturą około 10 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu niebo zasnują chmury, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 13 stopni.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Już prawie 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przypadkowe zaprószenie ognia. To prawdopodobna przyczyna pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie na Dolnym Śląsku, mówi Marek Malich ze Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
15: Na szczęście dzięki sprawnej pracy personelu udało się ewakuować 51 osób jeszcze przed przyjazdem Straży Pożarnej. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności operacyjne zmierzające do ustalenia przyczyny zdarzenia.
14: A jedna osoba z objawami zatrucia dymem trafiła pod opiekę medyków. Pierwsze pojemniki z niebezpiecznymi chemikaliami zostały już wywiezione. Rozpoczęło się rozbrajanie jednej z największych bomb ekologicznych w Polsce, a chodzi o nielegalne składowisko odpadów w Rogowcu koło Bełchatowa.
16: Substancje są to różne, składowane przede wszystkim w 90% w mauzerach.
14: Mówi Maciej Pachulski z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Na razie usuniętych zostanie 4000 ton odpadów, a koszt utylizacji całego składowiska szacuje się na około 700 milionów złotych. A wieczorem pierwszy półfinał Eurowizji. Polskę będzie reprezentować Alicja Szemplińska. Bukmacherzy dają jej spore szanse na awans do finału, a do niego mają wprowadzić utwór Pray. So I gotta pray. I gotta just pray. W pierwszym półfinale wystąpi 15 artystów, a Polka pojawi się na scenie jako przedostatnia. Do finału dostanie się 10 najlepszych, początek koncertu o 21:00, a zdjęcia z prób Alicji możecie zobaczyć na sk.pl.
17: SK Ostrzeszów. Sport.
18: Ostrowianin Kamil Kucherski w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy w Sokam, które już od 20 maja w Albanii. Polska będzie bronić tytułu.
19: Ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć.
18: Mówi Kucherski, który do kadry powoływany jest już od 7 lat. W Ostrowie po raz 13 odbędzie się test Coopera. 2 czerwca na boisku przy 3 liceum będzie można wziąć udział w 12-minutowym biegu, który jest testem naszej sprawności i wytrzymałości. Sprawdzić się będzie można między 8 a 19, poleca Radio SK.
20: Lady Gaga w tej godzinie, Teddy Swims i Mr. Know-It-All. Będzie też Blackpink i będzie można poskakać do Jump. Dawid Podsiadło? Bardzo proszę. I zapraszam na początek Bibi Rexa i Faithless, czyli New Religion, czyli najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1.

0: Mr. Know It All, czyli nowy Teddy Swims w Radiu SK. Słyszałem ten numer wczoraj w knajpie. Pizza smakowała najlepiej, jak tylko mogła. Naprawdę, przy okazji tego numeru, słuchania tego numeru, słyszenia tego numeru. Pizza, może oni do Włoch polecą? No właśnie, dokąd oni polecą? Odlot ściśle tajny. Wiadomo z kim, bo to Jankę z Kama i Wiktor, ale nie wiadomo dokąd. No i oczywiście wiadomo kiedy, to jest ostatni weekend maja. Wy w apce pokazujecie zdjęcia, na których widać, że potraficie odlecieć. Są też podpowiedzi. Są też podpowiedzi, proszę bardzo, to kolejna z nich. Zgłoszenia w apce, to mówiłem, prawda? A podpowiedź dzisiaj brzmiała tak.
1: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
0: Żadna to jest podpowiedź. Żadna. Żadna, zwłaszcza od wczoraj, jak wiadomo, teraz bez paszportu to nawet do Stanów można polecieć. Blackpink i Jump za chwilę, później obiecany Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: I po reklamie.

0: Naprawdę ciężko usiedzieć, prawda? Przy tym numerze Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love. Za chwilę Sombr i Back to Friends. A kilka chwil temu m.in. Sean Paul na naszej antenie. Sean Paul, który już w przyszłą środę w Warszawie jest koncertem. Bilety? A tak, korytarzowe ploteczki mówią, że jutro u Hanczaka w imprezce po godzinie 18 będą do zgarnięcia, więc bądźcie uważni i bądźcie z nami. Dziś w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, no i pielęgniarzy też oczywiście. No co tu dużo mówić, no dobrze, że jesteście. No i jeszcze okolicznościowy wierszyk o tym małego Michasia, żebyście w zdrowiu żyli i żyły i żeby na wierzchu każdy miał żeby. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
17: I po reklamie.

0: powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, to jest naprawdę wyjątkowy numer na naszej antenie. Na 5 minut przed 11 to Lor. Dokładnie tak. A za chwilę będzie Damiano Dawid i The First Time Veste.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
8: W Ostrzeszowie szykuje się umiarkowany dzień. Słupki rtęci pokażą 12 kresek, a przelotne opady mogą nas zaskoczyć. Po południu niebo zasłonią chmury, a temperatura wzrośnie do 13 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
4: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: 11. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Zasłabnięcie kierowcy. Najprawdopodobniej przyczyną wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Wczoraj czołowobus zderzył się tam z osobówką. Rannych zostało 20 osób, a jeden z kierowców zmarł w szpitalu. O stanie pozostałych rannych mówi Kamil Gołębiowski z policji w Lublinie.
10: 6 osób pozostaje w szpitalu. Wiemy, że ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Są to na szczęście obrażenia niegroźne.
9: A śledczy czekają na wyniki badań kierowcy. Przesłuchiwani są też świadkowie wypadku. 13 terabajtów danych z serwerów firmy zabezpieczonych w sprawie Zonda Krypto, informuje prokuratura regionalna w Katowicach. Śledczy są też w posiadaniu ponad setki urządzeń elektronicznych. Ze szczegółami teraz reporterski Mateusz Gołębiewski.
11: Kilkaset osób przesłuchanych i 2000 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. To najnowszy bilans śledztwa w sprawie Zonda Krypto, który prowadzi katowicka prokuratura. Śledczy zwrócili się także do ponad 100 największych giełd kryptowalut na świecie o zabezpieczenie danych i środków finansowych. Prokuratura chce również zwrócić się o pomoc w sprawie do władz Czech, Szwajcarii i Włoch.
9: Na straty klientów Zonda Krypto według szacunków przekraczają 350 milionów złotych. Strażacy nadal patrolują teren pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Wspierają ich m.in. drony, kłady i samochody terenowe. Dziś mija tydzień od wybuchu ogromnego pożaru. Tereny, które są już bezpieczne, są przekazywane Lasom Państwowym.
12: SK Ostrzeszów News.
13: Szpital w Ostrzeszowie podsumował ubiegłoroczny budżet. Mimo ogólnie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, placówka zakończyła rok na plusie.
14: Naszym zadaniem na ten rok jest dalej robić wszystko, aby spiąć ten rok i zbilansować.
13: Mówi prezes Agnieszka Kubot-Krawczyk. Budżet szpitala ratują głównie interna, pediatria i oddział paliatywny. Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Ostrzeszowa to już w czwartek przy OCK. Z badań skorzystać mogą panie w wieku od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy.
15: Dużo literki D w tej godzinie, jeśli chodzi o hity i o artystów. Dua Lipa, David Guetta i Sia, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i będzie jeszcze na sam początek Damiano Dawid, czyli The First Time. Michu Sobkowski, witajcie. 11.02. ST już grają. Hit.

0: Jamal, policeman na antenie Radio SK. Halo, policja? Proszę przyjechać do Budapesztu. Nie, nie, nie, nic z polityką, nic z tych rzeczy, zupełnie inny wątek. Słuchajcie, uwielbiam podróżować. Zresztą nie tylko ja, prawda? I często najpierw patrzę, jak się gdzieś tanio pociągiem czy autokarem, czasem samolotem dostać, a dopiero potem ogarniam nocleg. I już wiem, że to jest niebezpieczna kolejność, bo jeśli na ostatni weekend maja wyświetliłyby wam się naprawdę tanie bilety do Budapesztu, to zanim je kupicie, to koniecznie sprawdźcie nocleg, bo ten właśnie ostatni weekend maja to weekend z finałem piłkarskiej Ligi Mistrzów i ceny zwariowały. Najtańsze lokum na jednej z wyszukiwarek, jakie znalazłem, to od piątku do niedzieli 2,5 tysiąca złotych za dwa łóżka w pokoju wieloosobowym, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Ale jeśli oczywiście ktoś ma nieograniczony budżet, to do Budapesztu mocno zapraszamy. Najdroższy nocleg, jaki znalazłem, te same dwie noce, 440 tysięcy złotych i 101 w dodatku jeszcze, ale żeby nie było, bezpłatna taksówka z lotniska. No, taka promka. Zdecydowanie w ten ostatni weekend maja lepiej polecieć z nami na odlot ściśle tajny, prawda? Polecieć, a może pójść, albo pojechać. Andy Dusty, Harris z Okari, a za moment później Dua Lipa w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
10: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
9: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
10: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 razy 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
17: I po reklamie.

0: Ach, gdyby taki duet reprezentował nas któregoś razu na Eurowizji, to by było co? Chociaż ciekawe, czy Europejczycy, i nie tylko Europejczycy, poznaliby się na ich talencie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sokacka, szanowni państwo, to Samoloty w tym roku. A Alicja Szempińska, ku mojej radości, głos jak dzwoni, niesamowita dusza, uczestniczka pierwszego półfinału konkursu piosenki Eurowizji, który już dziś. Alicja wystąpi jako 14 na 15 uczestników, koło 22, 10, 15 powinna się pojawić i mega mocno trzymamy kciuki oczywiście za jej awans do finału. W finale na pewno też polskie akcenty, a przynajmniej polsko brzmiący, proszę bardzo, prowadzący galę Michael Ostrowski i Wiktoria Swarowski. No ta druga na scenie na pewno będzie błyszczeć. Ed Sheeran i Shivers w Esce, a później Sunny Podera i Think About Us.
1: Reklama. Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
4: I po reklamie.

0: BDS i Swim na antenie Radia SK. Za chwilę popołudnie z Radiem SK. Mam nadzieję, że trochę spokojniejsze w wielu domach niż to przedpołudnie. No właśnie, bo w wielu domach hashtag egzamin ósmoklasisty i na pewno sporo stresu, co?
1: Cześć, muszę, bo się uduszę normalnie. Mój syn dzisiaj zdaje egzamin, pisze z matematyki, a matka, żeby zająć ręce, to po prostu klei pierogi. Mam nadzieję, że pójdzie mu dobrze, wierzę w to. Pozdrawiam serdecznie, Ewa.
0: Na pewno poszło świetnie. A twój przykład to dowód na to, że stres może mieć też pozytywne strony. Pierogi! Smakowitego popołudnia. Kasia Węsierska razem z wami będzie Imagine Dragons. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9:00. Cześć!
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Do płukania Kokolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra, miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
14: Dziś w Ostrzeszowie czeka nas chłodny dzień z temperaturą sięgającą 11 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc warto mieć parasol pod ręką. Wieczorem niebo zasnuje się chmurami, a temperatura spadnie do 10 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
10: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Niedługo decyzja, lada moment, Sąd Okręgowy w Sosnowcu zdecyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla kierowcy podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
16: Sąd Okręgowy rozpozna zażalenie prokuratury na decyzję o zwolnieniu z aresztu 57-latka. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym i przyznał się do winy. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego, jednak prokuratura uważa, że wobec mężczyzny powinien zostać zastosowany bezwzględny areszt.
15: Mieszanka ustaw o kryptowalutach w Sejmie. Po 15 posłowie zajmą się 4 projektami dotyczącymi uregulowania tego rynku. 2 poselskimi, prezydenckim i rządowym. Dojdzie jeszcze 5, przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ten przewiduje całkowity zakaz rynku kryptoaktywów w Polsce.
17: Ja też jestem, można powiedzieć, delikatnie zaskoczony tym projektem. Nie ma tam mojego podpisu, zresztą on został podpisany przez niewielu posłów.
15: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zakaz kryptowalut w Polsce chce prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Drugi egzamin za nimi. Ósmoklasiści napisali dziś test z matematyki. Czy królowa nauk sprawiła uczniom problemy?
18: No, myślę, że był łatwy, ale też tam zadania otwarte były dosyć trudne.
19: Zadowolony po egzaminie?
20: Tak, było trochę cięższych zadań, ale moim zdaniem był łatwy.
15: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro ostatni dzień egzaminów. Uczniowie zmierzą się z językiem obcym.
21: SK Ostrzeszów News.
22: Są przy pacjencie od jego urodzin do śmierci. Pomagają w leczeniu, ale też nierzadko po prostu są. Pielęgniarze i pielęgniarki mają dziś swoje święto.
23: Takimi ważnymi cechami na pewno jest empatia, duży spokój wewnętrzny, opanowanie.
22: Mówi pielęgniarz ze szpitala w Ostrowie Sławomir Barckowiak. W całej Polsce jest ponad 310 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy. Pilnie potrzebna krew, bo w krwiodawstwie w Kaliszu kurczą się zapasy tego cennego leku. Obecnie najbardziej potrzebne są grupy 0 RH-, ARH-, BRH-, 0 RH+, i BRH+.
15: 2 minuty po godzinie 12. No to ósmoklasiści pierwszy egzamin z życia zaliczyli. Potem będą uczyli się, jeżeli o matematykę chodzi, jak co miesiąc związać koniec z końcem. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Wanty Kulti to też w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
3: A w tobie?
2: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: I po reklamie.

0: I już dawka energii na resztę dnia załatwiona. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us w Radiu SK. Zasada 5-5-5 jest w stanie uratować każdy związek. Albo sprawić, że on będzie naprawdę szczęśliwy. Mówię nie ja, tylko mówią psychologowie. Na czym ta zasada miałaby polegać? Na 5 minutach, które poświęcamy tej drugiej osobie, a tym samym tej naszej relacji, 3 razy w ciągu dnia są to konkretne momenty. Pierwszy, 5 minut po przebudzeniu, czyli od razu po przebudzeniu nie sięgamy po telefon, tylko na przykład zaczynamy chwilę rozmawiać albo się przytulamy. Kolejne 5 minut to jest ten moment, kiedy oboje wracamy do domu po tym czasie, kiedy się nie widzieliśmy. Po angielsku to brzmi reunion, czyli po prostu no, po raz kolejny się tego dnia widzimy i wtedy też 5 minut spędzamy na tym, żeby na przykład ze sobą porozmawiać. I ostatnich 5 minut jest podobno kluczowymi 5 minutami. Otóż to jest 5 minut, które razem spędzamy przed snem, bez telefonu, bez książek, po prostu rozmawiamy i razem przygotowujemy się do nocy. I tutaj uważam, że pomysł fajny, tylko mam pewne wątpliwości, bo obawiam się, że jeżeli temat będzie wciągający, to tych ostatnich 5 minut przed snem zamieni się w te 5 minut, ostatnich 5 minut pracy każdej pralki, które to 5 minut trwa w przypadku pralki pół godziny, więc to oznacza w tym przypadku nieprzespaną noc.
1: Promocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: I po reklamie.

wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie prawie 13 na zegarach. Męski granie orkiestra Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z ich nowym hitem. Nareszcie tuż przed 13. Po 13 nareszcie kogoś wyślę na koncert Maty na Narodowym. To już 15 maja, więc lada moment. Jeżeli jeszcze was nie ma wśród zgłoszeń, to to jest ostatni moment, żeby to zrobić. SK.pl, zakładka konkursy, tam wszelkie szczegóły.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.

0: Netto.pl. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
4: W Ostrzeszowie po południu słońce schowa się za chmurami, a temperatura osiągnie przyjemne 13 kresek. Wieczorem słupki rtęci spadną do 10 stopni. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie powinno być problemów z oddychaniem. Czeka nas spokojny dzień.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka, nie wróci do aresztu. Sąd okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury w tej sprawie. 57-latek będzie czekał na proces na wolności. Dostanie też zwrot 40 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które musiał wpłacić, żeby wyjść z aresztu. Kierowcy grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Rozpoczęcie procedury ekstradycyjnej to ryzykowny ruch, twierdzi w rozmowie z Radiem SK mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości w weekend opuścił Węgry i wyjechał do USA.
6: Jest poddawany stosownej procedurze w Stanach Zjednoczonych. Departament Stanu, Departament Sprawiedliwości i Sąd Amerykański bardzo wnikliwie będą badać, czy ministrowi Ziobrze, czy można liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
5: Tłumaczy Lewandowski, który dodaje, że wyjazd nie był żadną formą ucieczki, nie zdradza jednak, jakie dalsze plany ma Zbigniew Ziobro, ani na czym będzie polegać jego współpraca z Telewizją Republika. Zniszczono gniazdo Bielika niedaleko Poddębic w Łódzkiem. Zginęły 2 czterotygodniowe pisklęta.
7: Wycięto wyłącznie to jedno drzewo, na którym znajdowało się gniazdo bielików, które doprowadziło do zniszczenia miejsca lęgowego jednego z najcenniejszych gatunków ptaków w Polsce.
5: Zaznacza Hanna Bednarek-Kolesińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Para bielików od lat wracała w to miejsce i regularnie wychowywała tam młode. Za zniszczenie gniazda chronionego gatunku grozi do 5 lat więzienia.
8: SK Ostrzeszów. News.
9: 720 tysięcy dla ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. To pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, które pozwolą między innymi na budowę płotów, ścieżek oświetlenia czy monitoringu. W tym roku marszałek ogrodom w całej Wielkopolsce da 4 miliony. Kolejna gwiazda na festiwalu Grand Prix Komeda w Ostrowie. Z publicznością spotka się znakomita aktorka Anna Seniuk. Okazją będzie film Bilet powrotny z 78 roku. Festiwal potrwa od 8 do 13 czerwca. Anna Seniuk pojawi się 9. Poleca Radio SK.
10: Takie ładne święto znalazłam w kalendarzu. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Limeryków, więc ja przedstawiam swój. W kalendarzu mamy dziś wtorek, co oznacza, że roboty pod korek. Jak macie jakieś do podziału, które napisaliście, to bardzo proszę leskowy messenger i głosówki tam czekam. Tate McRae już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: chciałam powiedzieć matka Polka, ale tak naprawdę matka barbadoska, Rihanna Rude Boy, która zajęła się dziećmi i karierę muzyczną odłożyła prawdopodobnie na za chwilę, 17 minut po 14. Cisza może uratować nasz mózg. I to są dane naukowe od specjalistów, którzy stwierdzili, że 2 godziny ciszy dziennie pomaga odbudowywać naszemu mózgowi połączenia neuronalne, przez co więcej rzeczy zapamiętujemy, lepiej myślimy, szybciej się skupiamy i nasz mózg jest młodszy, zdrowszy i sprawniejszy. 2 godziny ciszy dziennie, ale nie takiej ciszy, gdzie klikamy w telefon albo czytamy książkę, tylko po prostu leżenia w głuchej ciszy, którą to w codzienności raczej trudno znaleźć. Rodzice, którzy mieszkają ze swoimi dziećmi, będą coś o tym wiedzieli. Natomiast tutaj mi się tylko jedna refleksja nasuwa do głowy. Przekażcie to dalej, naprawdę, niektórym, którzy powinni nam tę ciszę dać, a jakoś nie chcą. Jak słucham pewnych ludzi, to nasuwa mi się tylko jedna myśl. Milczenie naprawdę jest złotem. Baby Rexha, New Religion, to gram już za chwilę w Radiu SK.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
14: I po reklamie.

0: Nie wiadomo dokąd, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, wiadomo jak, no bo samolotem. To są dane, które mam na ten moment a propos naszej akcji Odlot Ściśle Tajny, do której możecie dołączyć i polecieć, no tylko tak jak mówię, w nieznane. I teraz kiedy mówię, że nie wiem, to naprawdę nie wiem i nikt z nas nie wie, dokąd będziecie lecieć. I na tym ta akcja polega, że wszyscy dowiadujemy się o kierunku dopiero na lotnisku. Cała ta akcja jeszcze w maju na sk.pl w zakładce konkursy szczegóły, ale też pobierajcie naszą aplikację, bo tam kolejne podpowiedzi dotyczące kierunku weekendowego wyjazdu z naszą porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Są już pierwsze osoby na liście tych, którzy zasiądą na fotelach w samolocie, ale ta lista może być dłuższa i tam możecie dołączyć też wy. A jak macie jakieś typy, dokąd można byłoby polecieć, no to bardzo proszę, podzielcie się, bo wszyscy nad tym głęboko myślimy. Stanach, Daria Zawiałów, Eldorado, to byłby ładny kierunek. Za chwilę wesce.
1: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
5: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: I jakbyście w rytm tego numeru odpisywali na maile albo wypisywali wszystkie ważne dokumenty, ewentualnie pisali raporty, to już byście byli gdzieś przy końcówce swojej pracy. Ruel, Don't Say That przed godziną 15 w Radiu SK, po 15 oni, Pirowski, Pawełek wrzucają na luz, obyście wy też jak najszybciej mogli. Pogoda może temu nie sprzyja, ale pogoda ducha temu, żeby wyjść jak najszybciej do domu, to już jak najbardziej. Zostańcie ze SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach.

0: Około 12 kresek. Na niebie dominować będą gęste chmury, więc słońca raczej nie zobaczymy. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby, co nieco złagodzi odczucie chłodu. Parasole raczej nie będą potrzebne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
4: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Do Sejmu wraca temat rynku kryptoaktywów. Po dwóch wetach prezydenta rząd po raz trzeci złożył projekt ustawy w tej sprawie, ale jest też prezydencki projekt i dwa poselskie. Debata w tej sprawie rusza w Sejmie. Jest tam też nasz reporter Michał Rawa.
5: Jestem, dzień dobry. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty wskazuje, że te cztery projekty różnią się detalami i dlatego najpewniej będą procedowane ekspresowo.
6: Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu.
5: Marszałek Sejmu przekazał, że na tym posiedzeniu posłowie nie zajmą się ustawą przygotowaną przez PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego najpierw wycofała swój pierwszy projekt w sprawie kryptoaktywów, potem złożyła kolejny, który zakłada całkowity zakaz rynku kryptowalut w Polsce, co budzi kontrowersje nawet w samym PiSie.
4: Dziś sekcja zwłok sześciolatka po tragedii w Zakopanem. Chłopca potrącił samochód na parkingu, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Sześcioletni Krzyś wiązał buty przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Kierowca i rodzice chłopca w chwili wypadku byli trzeźwi. Ósmoklasiści mierzyli się dziś z królową nauk. Jak im poszło?
7: Obstałem około 50%.
8: Nie bardzo dobrze.
9: Było lepiej niż na polskim.
10: Nie za bardzo. Umiałem na logikę więcej zrobić.
9: Nie wiem.
7: No średnio.
4: Mówili nam uczniowie ze Szczecina, a jutro ósmoklasiści napiszą egzamin z języka obcego.
11: SK Ostrzeszów News.
12: Szpital w Ostrzeszowie podsumował ubiegłoroczny budżet. Mimo ogólnie trudnej sytuacji w ochronie zdrowia, placówka zakończyła rok na plusie.
13: Naszym zadaniem na ten rok jest dalej robić wszystko, aby spiąć ten rok i zbilansować.
12: Mówi prezes Agnieszka Kubot-Krawczyk. Budżet szpitala ratują głównie interna, pediatria i oddział paliatywny. Bezpłatna mammografia dla mieszkanek Ostrzeszowa to już w czwartek przy OCK. Z badań skorzystać mogą panie w wieku od 45 do 74 lat. Obowiązują zapisy.
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: W Radiu SK.
17: Dwie minuty po 15 i wpada do nas dawno niesłyszany po południu Michael Patrick Kelly ze swoim hitem Beautiful Madness. Później hit absolutnie na czasie Andy Dust i Harris Zokaria. Kizo i Bledka i September także w planach. Pirowski Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: of September w Radiu SK. Na zegarkach już 13 minut po godzinie 15. Dzisiaj wtorek. Dzień dobry, pięknie witamy. Tu
1: Dzień dobry. I Pawełek, September, czyli wrzesień w maju, ale naprawdę wszystko się zgadza,
0: bo dzisiaj pogoda
1: dokładnie...
0: lutowa, można by rzec.
1: Nie, no wrześniowa. Wrześniowa.
0: Ja bym powiedział, Pawełku, jest jednak bardziej lutowa. Chociaż przy tych temperaturach, no masz rację.
1: Chcesz się pokłócić?
0: Oczywiście, Pawełku, z tobą zawsze.
1: Mam ci przypomnieć, jak w lutym było minus 30?
0: Proszę przypomnieć, jak w lutym było minus 30. O Jezu, było. Przypomniałeś mi, Pawełku, nie trzeba było tego robić. Nie mnie, ale naszym ludziom. Wyobrażasz sobie teraz, jak taka serpentyna zimna przeszła przez nasze ciała?
1: Ja jestem ciekaw, bo dzisiaj tak usiadłem na chwilę i poczułem, że po prostu mi odpływa cała energia i zastanawiam się, jak wy sobie radzicie przy takiej pogodzie. Jak wy się doenergetyzowujecie, jak dodajecie sobie powera, kiedy ta pogoda no nie pomaga.
0: Zapraszamy serdecznie, 664 402 302, tutaj SMS-owo. Oczywiście czekamy na wasze głosówki, jak zwykle porą popołudniową.
1: Eskowy Messenger do waszej pełnej dyspozycji.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: Aj dziś do KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Calvin Harris, How Deep Is Your Love? Pyta 28 minut po 15. Wszystkie
1: hity zaczynają się w Esce.
0: Pięknie was witamy, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: Ale za moment inne męskie imię będzie na tapecie. Maciej Musiałowski, czy coś wam mówi to imię i to nazwisko?
2: Pewnie tak, to aktor, ale także wokalista, który za chwilę zaprezentuje wam swój najnowszy hit w Esce. To będzie naprawdę osobista piosenka, już sam tytuł to sugeruje, Flora.
0: A prawdopodobnie Flora... chodzi o florę bakteryjną.
2: Nie tym razem. Aha. Mogło tak być, ale jednak Flora to imię pierwszej przyjaciółki Maćka, pierwszej dziecięcej miłości.
0: Przypominam też, że pierwsi nasi przyjaciele właśnie pochodzą z flory bakteryjnej, Pawełku. Być może właśnie odchodziło.
2: Dobrze, dla Pirowskiego zakładam, że chodzi o Florę, tę drugą, a dla nas wszystkich Flora to jednak będzie historia o miłości.
0: Coś czuję, że po tej zapowiedzi straciłem kumpla. No trudno, ale niech śpiewa. Maciej Musiałowski, Flora w Radiu SK.

0: się właśnie zachowują faceci, jak tylko spuści się ich ze smyczy. Pitbull i Hotel Room Service. Na wakacjach oczywiście. Na wakacjach się nie liczy, prawda? Madwełku, ty coś o tym chyba wiesz najlepiej. Z tego, co wiem, 24 minuty przed godziną 16 pojawiły się wasze propozycje na wykorzystanie pogody pod tak zwanym psem.
1: Czyli tej deszczowej, dzisiejszej.
0: I jedna właśnie psa dotyczy. Maciek właśnie goni psa Matrixa, bo ten uciekł przed deszczem do lasu, a Maciek moknie na zewnątrz. A to spryciula z tego psiaka. Agnieszka z kolei proponuje zakupy z córką. Może ktoś z was miałby ochotę na taką przyjemność.
1: Nie,
0: na
1: okoliczność... ja nie chcę czegoś, co będzie mnie kosztowało. Pawełku, ja tylko darmowe
0: propozycje
1: przyjmuję.
0: Ty mógłbyś pójść na zakupy z córką, ale chyba nie swoją, z tego co wiem. Za moment Glass Animals i Heat Waves. Zapraszamy w Radiu SK.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie kochaj mnie
13: urysywał jej.
9: A w tobie?
12: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
14: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To winogrono białe bezpestkowe. Kilogram 12,99 z kartą Moje Intermarché. A litrowe mleko łaciate 3,2%, drugie gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: To będzie ostatnia reklama.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: I po reklamie.
2: SK.

0: Radiu SK przed 16 łapiecie numer Can't Deny It, to Jazzy, 4 minuty do 4.
1: I za chwilę Wesce oczywiście newsy, sprawdzimy też jaka czeka nas pogoda w najbliższych dniach, no i aktualną sytuację na drogach, bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.

0: Reklama.
1: Media Expert Days. Tylko do jutra. Na przykład suszarko-lokówka Remington. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 119 zł. Teraz za jedyne 59,99. Z kodem rabatowym taniej aż o 60 zł. Media Expert.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest

0: właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska, 211.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Przesłuchano już kilkuset pokrzywdzonych. Wpłynęło też 2000 wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o zonda krypto. Śledczy zabezpieczyli również nośniki danych.
4: Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych zonda krypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju.
3: Mówi Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Prokuratura zapowiada, że wystąpi o pomoc prawną także do zagranicznych organów ścigania. Jego stan jest ciężki. Żużlowiec Patryk Budniak wciąż w śpiączce farmakologicznej przeszedł kolejne badania. To najnowsze informacje ze szpitala w Poznaniu po dramatycznym wypadku na torze w Gnieźnie. Tomografia komputerowa nie wykazała dodatkowych urazów narządów wewnętrznych. Sportowiec jest po operacji kręgosłupa.
5: W środę lekarze mają zaplanowany kolejny zabieg. Tym razem to operacja nóg obu, które zostały złamane. W czwartek ma być Patryk wybudzany z tej śpiączki.
3: Mówi dyrektor GTM Startu Gniezno Radosław Majewski. Służby badają dokumenty. Na razie nie znalazły tam nieprawidłowości. Klub założył też internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację Patryka Budniaka. Łódzka filmówka jedzie do Cannes z jedynym polskim filmem w konkursie. Krótkometrażowa animacja Trakcje studenta Jakuba Kryszpina została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu podczas festiwalu w Cannes. Do tegorocznej edycji zgłoszono prawie 3000 produkcji z całego świata, a wybrano tylko 19 filmów. Trakcje to opowieść o mężczyźnie, który w pędzącym pociągu próbuje odnaleźć zgubiony bilet.
6: SK Ostrzeszów. Sport.
7: Ostrowianin Kamil Kucherski w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy w Sokam, które już od 20 maja w Albanii. Polska będzie bronić tytułu.
8: Ciężej będzie na pewno obronić, niż było zdobyć.
7: Mówi Kucherski, który do kadry powoływany jest już od 7 lat. W Ostrowie po raz 13 odbędzie się test Coopera. 2 czerwca na boisku przy 3 liceum będzie można wziąć udział w 12-minutowym biegu, który jest testem naszej sprawności i wytrzymałości. Sprawdzić się będzie można między 8 a 19, poleca Radio SK.
9: Rzuć na luz!
10: Już 3 minuty po 16 za moment Beauty and the Beat, a zatem Justin Bieber i Nicki Minaj, potem dołączy Charlie Puth, Jonathan z Liwką i PZ-em, a także Magic System z legendarnym numerem. Pięknie Was witamy i zapraszamy, tu Pirowski.
11: Tu Pawełek, dzień dobry.
10: Dzień dobry.

0: Magic System, Magic in the Air. Gramy w Radiu SK już 16 po 16 i pięknie witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: No i wybiegamy od razu do tego, co wydarzy się za 4 godziny i 3 kwadranse. Punktualnie o 21:00 dzisiaj pierwszy półfinał konkursu piosenki Eurowizji. Takie półfinały będą dwa. Kolejny pojutrze, a w sobotę wielki finał, podczas którego poznamy zwycięzcę albo zwyciężczynię 70. odsłony europejskich zmagań. 35 państw rywalizuje w tym roku, a nasza kandydatka wystąpi dzisiaj w półfinale jako 14.
1: Tak jest, będzie przedostatnia, więc możemy spodziewać jej się na scenie około 22:15, a naszą kandydatką w tym roku jest oczywiście Alicja Szemplińska z piosenką Pray. I dobre wiadomości są takie, że jesteśmy już po wszystkich próbach, była też próba jurorska i po każdym tym występie nasze notowania u bookmacherów rosną. Aktualnie mamy już ponad 50% szans na awans Polski z półfinału do finału.
0: Czy tak się wydarzy? Będziemy sprawdzać to na bieżąco dzisiejszego wieczoru. Nasz cel Alicji Szemplińskiej, przejść do półfinału, a potem...
1: Do finału.
0: A jak powiedziałem?
1: Że przejść do półfinału. To już jej się udało, na szczęście.
0: Do finału, oczywiście, do finału. W finale naszych myśli na muzykę popołudniową jest Sylwia Grzeszcza. Gramy jej Och i Ach już teraz, chociaż zróbmy to może po króciusieńkiej przerwie.
1: Dobrze, umówieni.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
5: A co mamy do wyboru?
4: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
5: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
4: Jestem w Planet Tours w parku handlowym Ostrzeszów Plaza. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: G. Siantes de Ubiera Conocido w Radiu SK. Na zegarkach mamy już pół do piątej. Pięknie was witamy, Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
0: Dzień dobry, Pawełku. Jak nazywamy wydarzenia, które odbywają się w maju z udziałem nieletnich odzianych w białe szaty?
1: No, komunia, pierwsza komunia.
0: Ale już, prawda, nie święta komunia. I masz rację, Pawełku, bo jedno jest pewne, ta, która odbyła się w Grodzisku Wielkopolskim, święta na pewno nie była. Przechodzimy do zaskakujących wydarzeń, które odbyły się pod hasłem... Wszystko odbyło się przed kościołem, w którym miała miejsce komunia. Na parkingu w najlepsze bawiło się dwóch chłopców w wieku 9 i 10 lat. W pewnym momencie jeden krzyknął do drugiego. A drugi nie chciał być gorszy, więc krzyknął też do pierwszego. No i ten dał. I to, muszę przyznać, nie był najlepszy pomysł, bo zaraz później karoserie kilkudziesięciu samochodów stały się płótnami malarskimi dla tych dwóch krewkich, młodych, uzdolnionych artystów, którzy do szkicowania użyli... No i w sumie zniszczyli 40 samochodów, policja zabezpieczyła już ślady, na miejscu zostały odpady z kamienia, no i przekazała sprawę do sądu dla nieletnich. Radio SK. Jednego, możecie być pewni, chłopcy do końca zachowali kamienną twarz. Nelly Furtado.

0: Just the Way You Are to Milki i David Guetta na antenie Radia SK. Na zegarkach 22 minuty przed godziną 17. Właśnie tak z Pawełkiem analizowaliśmy, że polatacie trochę z Eską w tym roku. Już polecieliście, a lecieć będziecie jeszcze więcej, chociaż tym razem destynacja, zatem to miejsce lądowania jest nieznane.
1: I nie poznamy go tak naprawdę do ostatniej chwili. Na lotnisku wszystko się wyjaśni. Do tego czasu ta destynacja, ten kierunek będzie wielką tajemnicą. Jeżeli chcecie wybrać się na taką przygodę z taką niespodzianką, no to tylko w aplikacji Radia SK za darmo możecie zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. No, niektóre informacje wiemy, na przykład wiemy, z kim polecicie.
0: Na pewno z naszą ekipą porankową. To macie zagwarantowane, ale nasz kapitan raz na jakiś czas przysyła nam podstawowe wskazówki.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć nie będziecie potrzebować paszportu.
1: No i pięknie, bo to znaczy, że lot nie będzie zbyt długi, ani nie będzie żadnych problemów, nie trzeba pilnie paszportu załatwiać.
0: Ale dowód osobisty polecam mieć gdzieś w kieszeni, tak. Ewentualnie w swoim portfelu, być może w portmonetce. Odlot ściśle tajny. Zapraszamy na sk.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, a potem wygrywacie fantastyczny czas gdzieś na świecie, w Europie, no raczej nie w Polsce. Radio SK.
3: Reklama.
4: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 5+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: ZUS, podatki, czynsz, konto.
10: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
9: Ty nie?
10: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
9: Płacą ci? Dużo?
10: 4000 się uzbierało.
9: No żartujesz.
11: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
12: I po reklamie.

0: Klausa i Magda Tick w Radiu SK na zegarkach 4,5 minuty przed 17 best.
1: No i od razu zrobiło się słonecznie, nawet jeżeli na niebie tego słońca brakuje, to oczywiście za sprawą tego hitu na czasie. Po 17 wracam do muzy, ale wcześniej newsy wasce.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Cappuccino. Caffè latte.
8: Co robisz?
7: Trenuję zamawianie kawy McCafé za siódemkę. Już od

0: Twix. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis, oferujący modele benzynowe, hybrydowe i elektryczne. Kalisz, ulica Poznańska 24.
11: Wieczorem w Ostrzeszowie czeka nas raczej pochmurne niebo, a temperatura spadnie do 10 kresek, więc będzie dość chłodno. Wiatr powieje lekko, ale nie przyniesie opadów. Jakość powietrza pozostanie przeciętna, dlatego nie ma co liczyć na wyjątkowo świeży oddech.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu MG Grupa Lis.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam.

poranka. Spokojnie, już po wszystkim, słuchajcie. Daliśmy radę ten wtorek zaliczyć. Prawie 2 minuty po godzinie 18:00 ruszamy z imprezką w Radiu SK. Jeżeli jesteście troszkę wkurzeni po pracy, bo bywa, prawda, czasami, to za chwilę Azizam na poprawę humoru będzie w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: To nie wraca.
1: No i tak się właśnie wraca do domu z hitami na czasie. Się można pobujać w samochodzie. PZ Matajka z bałaganem w Radiu SK to są hity na czasie. No a teraz szokująca informacja, słuchajcie. Świat nie będzie już wyglądał tak samo, słuchajcie. Coś się skończyło. To jest pierwsza taka sytuacja od 48 lat. Uwaga, Dariusz Szpakowski nie skomentuje żadnego meczu na tegorocznym mundialu. TVP ogłosiło dzisiaj listę komentatorów, no i niestety pana Dariusza Szpakowskiego tam nie ma. Podobno nawet dostał propozycję, żeby mecze komentować, ale nie skorzystał. To ja w tym, słuchajcie, w takim razie mam pytanie w imieniu wszystkich fanów piłki nożnej do pana Dariusza.
2: A co ty robisz?
1: Ale z drugiej strony, po tylu latach komentowania Dariuszowi Szpakowskiemu należy się, żeby sobie usiąść przed telewizorem z chipsami i na spokojnie mecz obejrzeć.

0: No i to się nazywa właśnie wieczorny relaks z hitami na czasie. Eileen Yumi, Ellie Goulding, to jest Radio SK, 21 minut po godzinie 18. Ostatnio doszło do wielkiego skandalu w powietrzu, słuchajcie. Na pokładzie samolotu lecącego z Argentyny do Panamy pewna para 50-kilkulatków bardzo zaczęła pokazywać swoją miłość wzajemną i zaczęli to robić na oczach wszystkich pasażerów. Normalnie w czasie lotu, normalnie na siedzeniu wszyscy patrzyli, a oni się tam, wiecie, co robią, no. I potem ta para trafiła na komendę, usłyszeli zarzuty, a z komendy tego pana odebrała żona. No i to jest, słuchajcie, nauczka dla wszystkich linii lotniczych, że te toalety w samolotach to jednak powinny być troszkę większe. Radio
1: SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: I po reklamie.

0: uzupełniamy baterie po całym wtorku. Sony Fodera, to jest Radio SK i wieczorne hity na czasie. No i niesamowity wyczyn polskiego himalaisty, słuchajcie. Bartek Ziemski zjechał na nartach z jednej z najwyższych gór świata w Himalajach, słuchajcie, to jest niesamowite. Wszedł na lotce 8,5 km w górę. Wszedł tam sam, bez pomocy szerpów, bez dodatkowego tlenu. Wszedł na szczyt, wpiął narty i po prostu zjechał. I co ciekawe, to już jego 8 8-tysięcznik, z którego zjechał na nartach. No to jest naprawdę imponujące. No nie tylko to, że on z tej góry na nartach zjechał, ale że on żonę przekonał, że go tam puściła.
1: Radio SK. Reklama.
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to
1: wiecie. A wy od dawna to wiecie, że SK ma dla was fajne niespodzianki. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity zaczynają się w SC i w SC zaczynają się najlepsze koncerty tego roku. Tylko u nas możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Już w najbliższy piątek raper zagra tam wszystkie największe hiciory w swojej karierze. Między innymi Szafir, który po 19 w SC się pojawi. No i wy możecie w tym uczestniczyć. I to jeszcze za darmo, słuchajcie. Tutaj nie ma żadnej loterii, nie ma wysyłania SMS-ów. Po prostu wpadacie za darmo na sk.pl i udowadniacie nam, że jesteście największym fanem Maty na świecie. Bardzo proste. Po 19 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was.

0: Reklama.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłość wjechała do Kalisza. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Ostrzeszów na czasie.
11: Marta Rajewska, dzień dobry. Czas na garść eskowych podpowiedzi. No to zaczynamy. Nieprezentowane dotąd akty Tadeusza Kulisiewicza będzie można zobaczyć w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej. To ponad 160 grafik i rysunków. Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 16 maja, a wystawa potrwa do końca wakacji. Wystawę poleca Radio SK.
12: Muzyka się żyje.
13: Już dzisiaj w Wiedniu rusza wielkie muzyczne święto. Czas na pierwszy półfinał Eurowizji. Wystąpi w nim nasza reprezentantka Alicja Szemplińska, która wykona piosenkę Pray. Na scenie pojawi się jako 14 z kolei, czyli jako przedostatnia uczestniczka. I według najnowszych przewidywań bukmacherów Alicja Szemplińska ma naprawdę spore szanse na awans do finału, który już w najbliższą sobotę. A te notowania rosną po ostatnich próbach, bo występ wyszedł jej naprawdę bardzo dobrze. Półfinał startuje dzisiaj o 21 i będzie można go za darmo obejrzeć w telewizji. Alicja pojawi się na

0: przeżyć razem z Radiem SK.
1: Imprezka.
0: No bo to się właśnie nazywa imprezka z Radiem SK. Za moment dzwonię do kogoś z was i już chyba wybrałem kandydatkę, która zna wielkiego fana Maty. Powiem tylko tyle. Będzie za chwilę fajna niespodzianka na antenie Radia SK. Ktoś się mocno ucieszy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: David Guetta i Sia w Radiu SK. Gramy hity na czasie i szukamy największych fanów Maty. Ja teraz chyba nie fankę namierzyłem, ale kogoś, kto zna fana Maty. Asia razem ze mną. Cześć, Asia.
1: Cześć, cześć.
0: Powiem ci, że ty to jesteś naprawdę fajną koleżanką z pracy. Lubisz tą Paulinę, co?
1: A no pewno.
0: Wy się tam na księgowości chyba dobrze bawicie, z tego co tutaj czytam.
1: Bardzo się dobrze bawimy. Bardzo, zawsze z wami.
0: Ale to udowodnij nam, że twoja koleżanka Paulina jest wielką fanką Maty.
1: No słucham, ale co mam powiedzieć?
0: No właśnie, dlaczego uważasz, że ona powinna się bawić przy kawałkach Maty na żywo?
1: No przecież powinna, bo nie dość, że jest fantastyczna, to do tego jak tylko w radio leci Mata, to od razu jej nóżka się rusza.
0: I wszyscy przy okazji na tej księgowości się dobrze bawią, bo jest dobra energia,
1: prawda? Oczywiście. Czasami nawet nam zatańczy.
0: Wow, Paulina razem ze mną. Jesteś, Paulina, czy ty potwierdzasz?
2: Cześć, cześć, no pewnie, że potwierdzam, jestem ogromną fanką.
0: Czyli jak rozumiem, Eska puszcza Matę i tam po prostu cała księgowość się buja.
2: Tak, staram się rozruszać jak mogę.
0: Ale bardzo mnie zaciekawiło też to, co Asia napisała w zgłoszeniu, że nawet wiesz, skąd się wziął kawałek Jared de Mar.
2: Tak, tak, wiem, bo też jestem fanką piłki nożnej i jak grałam, prawda, w FC, to wiedziałam od razu, że tam będzie Jared de Mar, także byłam zachwycona.
0: A w teledysku jest ktoś znany, prawda?
2: Ojejku, teraz już co?
0: Wojtek Szczęsny. Obejrzyj, jak zajdziemy z anteny, to musisz obejrzeć, bo to jest naprawdę fajne. No to słuchaj, Paulina, powiem ci tylko tyle. Masz bardzo dobrą koleżankę. Naprawdę bardzo dobrą, ja ci zazdroszczę takiej koleżanki z pracy. Każdy by chciał mieć takiego przyjaciela w robocie, na księgowości między innymi. Bo właśnie teraz od Pauliny i od Radia SK... Od Asi dostajesz...
1: Od
0: Asi, tak. Już mi się wasze imiona tutaj mylą, ale słuchajcie, najważniejsze jest to, że Paulina, dobrze mówię, Paulina, dostaje podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Co ty mówisz?
0: Naprawdę.
1: Paulina, wszystkiego dobrego!
2: Jezu, Asia, jesteś cudowna. Dziękuję ci bardzo.
0: Wow.
1: Bawię się dobrze. Spełniaj marzenia.
0: Ale tam dzięki, będzie jutro Asia. Imprezka podczas zmiany.
1: Jutro będzie szał.
0: One, dziewczyny, wy się już pewnie nie możecie doczekać, aż przyjdziecie do pracy i razem zaczniecie tam plotkować i się będziecie chwalić wszystkim, jaka to Asia jest dobra, że Paulinie bilety na Matę załatwiła.
2: Cała praca będzie wiedziała, że Asia jest super.
1: Nie przesadzajmy.
0: Wszystkiego dobrego, dziewczyny. To teraz odpalajcie Eskę, bo ja gram Matę właśnie teraz. Szafir na antenie Radia SK.

0: Czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od
1: spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Piżu, Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
0: Chcę szczęścia.
1: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK. To są właśnie wieczorne hity na czasie, a internet jest po prostu zalany. Zalany nagraniami z Barcelony. Wczoraj na ulicach miasta było wielkie świętowanie, bo FC Barcelona zdobyła Mistrzostwo Hiszpanii. Przez miasto jechał autobus otwarty, na którym byli piłkarze. Fani mogli tańczyć, śpiewać razem z piłkarzami, a główną rolę w tym wszystkim odgrywał kto? Robert Lewandowski z Wojtkiem Szczęsnym, bo oni siedzieli tak na samym przodzie, na samym dachu tego autobusu i oni tam w ogóle robili rzeczy niesamowite. Żarty opowiadali, śmiali się. Lewandowski nawet stał i tam tańczył. I wszyscy są zaskoczeni, że Robert Lewandowski jest taki wyluzowany, bo on zawsze takiego trochę ważniaka zgrywał, takiego poważnego piłkarza, prawda? A tu nagle widzimy, jak Robert Lewandowski tańczy na dachu autobusu. Więc ja mam pytanie do was. Jestem ciekaw, czy ktoś was ostatnio tak zaskoczył swoim zachowaniem? Może druga połówka? Może on nagle zaczął po sobie sprzątać? Może deskę zaczął opuszczać? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto, jakim zachowaniem was ostatnio zaskoczył? Może mąż, może żona, może dziecko? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram Zokaria od Andy'ego Dusta się pojawi.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours Ostrzeszów Plaza, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
7: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
10: Cappuccino. Kafe latte. Te.
11: Co robisz?
10: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

Christian Marci na wieczorne rozbudzenie. Tak, żeby po kolacji od razu nie zasnąć, bo to podobno niezdrowo. To jest Radio SK, to są wieczorne hity na czasie. Zapytałem was przed chwilą, kto i czym was fajnie ostatnio zaskoczył. Agata mówi, że koleżanka z pracy ją zaskoczyła, bo w kilka dni dogadały wspólny wyjazd. A wiecie, jak to w dorosłym życiu bywa. Człowiek przez pół roku się ze znajomymi dogaduje w sprawie terminu, a na końcu się okazuje, że prawie nikt nie może i że jednak trzeba przełożyć. A Agata z koleżanką w kilka dni się dogadały i słuchajcie, już w najbliższą sobotę razem gdzieś wyjeżdżają. Agata, ty się upewnij, o co chodzi, bo czy ta koleżanka przypadkiem nie zrozumiała, że ty za ten wyjazd płacisz? Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, kto i czym was ostatnio fajnie zaskoczył, a ja gram romantycznego Alexa Warrena.

0: numer bardzo wakacyjny. I tak będą brzmiały wakacyjne wieczory już niedługo. Kuba i Kuba w Radiu SK, gramy hity na czasie. Zapytałem, kto i czym was ostatnio miło zaskoczył. Natalię zaskoczył syn, bo kupił jej fajny prezent na urodziny.
1: Kupił, czym mnie za bardzo zaskoczył, moje ulubione pomadki i moją ulubioną herbatę. Nawet nie wiedziałam, że wie ja co lubię.
0: My faceci po latach małżeństwa nie jesteśmy nigdy pewni, czy wy coś lubicie, dziewczyny. Także szacun dla syna, zwłaszcza za tą pomadkę, prawda? Bo jak my wchodzimy do działu damskiego w jakiejś drogerii, to tam wszystkie te tusze, te szminki wyglądają tak samo, więc naprawdę nie wiem, jak jemu się to udało. Zaraz do was wracam z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie Benson Boone w Radiu SK.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na ebilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
6: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8, synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Grupa Lis. Kalisz Łódzka 71. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: I po reklamie.
12: Ostrzeszów na czasie.
13: Marta Rajewska, witam ponownie. Czas na kolejną garść eskowych podpowiedzi. Hip-hop znów będzie królował w Kaliszu, a to za sprawą Hip-Hop Fest. Wydarzenie odbędzie się 19 i 20 czerwca na Polach Marsowych. Na scenie pojawią się m.in. Tede, Janusz Walczuk, Young Leosia, Avi czy Reto. Wstęp wolny, początek o 17. Szczegółowe info dostępne w necie.
14: Muzyką się żyje.
15: I już za niecałą godzinę zaczyna się muzyczna walka. Czas na 70. odsłonę Eurowizji. Dzisiaj w Wiedniu pierwszy półfinał, w którym zobaczymy naszą reprezentantkę. Alicja Szemplińska wykona piosenkę Pray, a pojawi się na scenie jako przedostatnia. Półfinał startuje o 21. Jako pierwsza na scenie pojawi się Mołdawia, potem Szwecja i Chorwacja. Alicję Szemplińską zobaczymy pewnie dopiero po godzinie 22. A jak wygląda głosowanie? Jak

zakłada jakieś tam makijaże. A ja wam życzę, żebyście już makijaże mogli zmyć i założyć jakieś wygodne ubrania. Zaczynamy wieczór z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Miu Izalia w Radiu SK i numer jeden gorącej setki Radia SK 2025, a ja mam świetnego newsa, słuchajcie. Lato coraz bliżej, jest kolejna oznaka, kolejne potwierdzenie, bo w naszym kraju zaczyna się sezon na białe noce. To znaczy tyle, że w sezonie letnim niebo na północnym horyzoncie nie jest w 100% czarne. Przez całą noc jest takie lekko jasne, niebieskawe, jakby cały czas trwał zachód słońca. Na razie można to zobaczyć tylko na północnych krańcach Polski, bo słońce już nie zachodzi tak głęboko za horyzont, ale z każdym dniem to zjawisko będzie się przesuwało na południe naszego kraju, a do wakacji zostało nam dokładnie 44 dni, więc ja nawet nie pytam, czy na pewno zdążymy z formą na lato, ja po prostu zagram The Chemical Brothers już teraz.

0: Ruel w Radiu SK. Gramy hity na czasie, no i pytamy was, kto ostatnio czym was miło zaskoczył. No i Piotrek mówi, że go szefowa miło zaskoczyła. Miło, bo nie dała podwyżki, ale to wbrew pozorom całkiem dobra informacja.
1: Powiedziała, że na dawanie podwyżek ma ban od zarządu, ale dostanę auto służbowe. I wiecie co? Już w czwartek jadę odebrać to auto.
0: Podwyżki nie ma, ale jest firmowe paliwo, a to jest warte jak bardzo duża podwyżka.
2: Reklama. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Ale ten numer hipnotyzuje, ale rozluźnia. Idealny na wieczór. To jest hit nieśmiertelny, hit zawsze na czasie, ATB. Ekstazy. Ekstaza to będzie, jak usłyszycie coś takiego na antenie Radia SK.
1: Mamy dla was bardzo dobrą informację. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Tak jest, pierwsze podwójne zaproszenie rozdaliśmy, teraz czas na was. Zabieramy was w podróż w nieznane, na odlot ściśle tajny. Lecicie z nami na weekend za granicę, w bardzo fajne miejsce, tylko nie wiecie dokąd. Dokąd to się dopiero dowiadujecie na lotnisku, wiecie kiedy i wiecie z kim. I wiecie, że z Radiem SK. I już są pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: I druga podpowiedź.
2: Mówi wasz kapitan, żeby odlecieć, nie będziecie potrzebować paszportu.
0: No i gdzie to może być, jeśli macie jakieś typy? No to zgłaszajcie się, a zgłoszenia przyjmujemy w naszej eskowej aplikacji na smartfony, którą za darmo możecie ściągnąć. Pobierajcie i udowadniajcie nam, że z nami możecie odlecieć, że potraficie. A już teraz Ed Sheeran.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

bardzo dobry imprezkowy numer. Z Eską Nie Chce Się Spać to Einot. To są wieczorne hity na czasie, a już za chwilę startuje wydarzenie, które będzie śledziła cała Europa. Czas na pierwszy półfinał tegorocznej Eurowizji. W tym półfinale zobaczymy naszą reprezentantkę Alicję Szępniską, która wystąpi z hitem Pray i podobno mamy matematyczne szanse na awans do finału ponad 50%. Tak mówią bukmacherzy. Wszystkie najważniejsze informacje z Eurowizji mamy dla Was na eska.pl. Tam jest specjalna relacja.

0: Reklama.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro. Taco Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Ostrzeszów na czasie.
10: Marta Rajewska, dobry wieczór. Czas na ostatnie dziś eskowe podpowiedzi. Miłośnicy kwiatów, szykujcie się. W najbliższy weekend w Trzemka Arenie w Ostrowie odbędzie się festiwal roślin ogrodowych, a do wyboru będą przeróżne rośliny. Oprócz tego będzie można zasięgnąć porady specjalistów. Wydarzenie potrwa w sobotę i niedzielę od godziny 9 do 18. Wstęp wolny. Szczegółowe info dostępne w necie.

0: Agnieszka Ostrzeszów News.
1: Jagoda Mośpan, dobry wieczór. Zapraszam Was na codzienne podsumowanie dnia. Kolejny dzień, kolejny spektakle i kolejna dawka emocji. Bo trwają właśnie kaliskie spotkania teatralne. Wczoraj miłośnicy teatru mieli okazję obejrzeć dwa spektakle. Na początek na scenie kameralnej Matka i dziecko według Jona Gosse w reżyserii Adama Sajnuka. To o trudnej relacji matki z synem i próba wytłumaczenia się ze swoich życiowych wyborów.
2: To rola chyba bardzo wyczerpująca, emocjonalnie. Ja sama widziałam, że to chyba bardzo kosztowna w sensie fizycznym i psychicznym.
3: Bardzo trudna rola dla mnie, ponieważ jestem kompletnie inna i dla mnie wszystkie te więzy rodzinne, relacje, to są rzeczy, które ja w sposób naturalny każdego dnia pielęgnuję. I to, że miałam szansę zagrać matkę, która jest jak najdalsza od wszelkich więzi i buduje sobie taki swój zamek ze swojego sukcesu, no to było po prostu dla mnie bardzo trudne, tak z punktu widzenia ludzkiego. Ale z drugiej strony myślę sobie, że to wspaniałe też aktorskie takie wyzwanie, żeby jednak też opowiedzieć o tym, że jej życiorys również przecież był złamany kiedyś przed laty przez jej z kolei matkę, więc takie też mam przy tym poczucie głębokiego sensu, że po prostu no niesamowity jest ten tekst, to, że Fosse podjął się tej relacji, opowiedzenia o tym, co przecież tutaj odbywa się na scenie dosłownie, a często można to widzieć metaforycznie, że tych więzi między rodziną a dziećmi po prostu nie ma.
2: Kiedy Pani ten tekst dostała, widziała Pani, że to nie jest Pani życie, że to jest tak zupełnie abstrakcyjne dla Pani, to jak Pani tę rolę budowała, w jaki sposób, czym?
3: Powiem może w ten sposób, że tak naprawdę miałam przede wszystkim wspaniałego reżysera, który po prostu bardzo dbał o każdy detal, ale Adam od razu powiedział o tym, że jego interesuje to, że to jest kobieta, która zbudowała sobie fasadę perfekcji, doskonałości pod względem miejsca zamieszkania, wyglądu fizycznego, zachowania, nienaganności make-upu, a w środku jest to osoba, która siebie po prostu nie cierpi. Że to jest osoba, która w środku po prostu ma tak silną autoagresję i tak kompletny brak szacunku jakiegoś i takiego dobrego bycia ze sobą, że od razu mnie to zafascynowało, bo ja to też bardzo często widzę, że dzisiejszy świat dąży właśnie w stronę tego takiego inwestowania w zewnętrze, taką perfekcję, maskę, nie pokazywania swoich słabości i takich właśnie nie pochylania się nad trudnościami, tylko wręcz przeciwnie, uciekania od tego pod takim zewnętrznym wyglądem, że wszystko jest świetnie. Tutaj oczywiście mamy też bardzo ważny element alkoholu, którym ona koi te swoje lęki i takiej...
2: alkoholu, czy dobrze widzieliśmy, że tam też się pojawił taki element, być może ona sięga też po narkotyki? Czy...
3: Nie, o narkotykach nie myśleliśmy. Myśleliśmy właściwie wyłącznie o alkoholu, dlatego że to jest taki w sposób naturalny, taki pierwszy, często używany regulator emocji, ale też po prostu taka umiejętność, dzięki temu umiejętność odcięcia się od tego, co się naprawdę czuje i uciekania właśnie w taki nerwowy śmiech. Więc tak naprawdę ona w jakimś sensie po prostu jest taką hybrydą współczesności, tak? Jest jakąś wysoko postawioną osobą na stanowisku w Oslo, nie wiemy dokładnie co to jest, ale wiemy, że jest gdzieś blisko władzy, mieszka w domu, w którym właściwie jest tak naprawdę bardzo surowo i tak można powiedzieć wręcz ascetycznie, zupełnie niedomowo, tak? W apartamentowcu na wzgórzu.
2: To są festiwale, czym są dla Pani te kaliskie spotkania teatralne?
3: Ojej, no to jest przede wszystkim taki festiwal, który mnie jako aktorka bardzo wzrusza, że trwa, że istnieje, że czasy się zmieniają, a ten festiwal jest i daje nam aktorom szansę na to, żeby przyjechać tutaj do Was i pokazać, nad czym my pracujemy, co dla nas jako aktorów jest ważne. No muszę powiedzieć, że tutaj dla mnie też niesamowicie ważną osobą jest osoba dyrektora, pana Bartka Zaczekiewicza, który każdy spektakl, który tutaj przyjmuje do tego festiwalu, osobiście ogląda i to są te wybory sercem, jak ten repertuar ułożyć, więc tak naprawdę no, radość wielka i trwajmy, niech to trwa.
1: Mówi aktorka Kamila Barr. Kolejny spektakl odbył się w Ośrodku Sportu Rehabilitacji i Rekreacji. Przed skaliską publicznością wystąpił teatr Szóste Piętro z Warszawy. Na scenie Handlarze Gumek. To metaforyczny spektakl o trójce pogubionych życiowo bohaterów, którzy handlują swoim życiem.
4: Jest to ogromny wydatek energetyczny, ale no, z drugiej strony mam takie poczucie, że bez tego wydatku energetycznego, bez tych wszystkich emocji, które ta Bela, które nią targają i się przez nią przetaczają, no też nie ma jak dotrzeć do tej drugiej strony i gdzieś mam nadzieję, takie mam marzenie, szalone zupełnie, że jakoś poruszyć widza tym spektaklem, więc wydaje mi się, że po prostu bez tego wysiłku to kompletnie by się na pewno nie udało, no bo gdzieś w tym wysiłku też jest i człowieczeństwo tej postaci i ta wielka po prostu, i widzimy tę wielką pustkę na koniec w niej, to że przegrała to swoje życie i jak ogromnym jest strzępkiem nieszczęścia po prostu na koniec.
2: Zdarza się, że ludzie nie rozumieją po, myślę o pierwszym akcie, że nie rozumieją jakby całej tej, no nie chcę powiedzieć farsy, ale tak przekory tego tekstu i tej metafory, która towarzyszy przynajmniej tej pierwszej części.
4: Tak, absolutnie tak się zdarza. Gramy spektakl, to jest spektakl teatru Szóste Piętro. Szóste Piętro ma też w większości tak naprawdę dużo lżejszy repertuar, stricte rozrywkowy czasami i no, przychodzą tam widzowie, którzy są tak kompletnie też zadziwieni tak dużą formą, tą groteską, tematyką, czasami zbulwersowani. Słyszymy, dochodzą nas takie słuchy tam, to już są takie zabawne anegdoty też między nami, że jakaś obłożona pani wychodzi, za nią taki troszeczkę zahukany pan tłumaczący, ale piosenki były fajne przecież i wychodzą po prostu po pierwszej części.
2: Jeszcze razy może patrzeć słowo kondo.
4: Na przykład, że też tak mieszczańsko po prostu oburzeni są, na przykład nie wytrzymują do tej drugiej części, więc myślę, że im się taki strój po prostu nie metaforyzuje i nie dochodzi do jakiegoś pełnego wyjaśnienia, do odkrycia tych wszystkich kart i no Lewin to bardzo w taki sposób prowokacyjny napisał. To jest zabieg celowy, żebyśmy się właśnie nabrali na ten niski ton po to, żeby później w tym rzekomo właśnie niskim przemycić całą tę filozofię, która tam jest, całą tę metafizykę, która tam jest. Dla mnie to jest też właśnie wielkie odkrycie też w pracy nad tym tekstem, bo rzeczywiście jak to zaczęliśmy na początku czytać, to ja miałam takie okej, przedziwny ten tekst, a im głębiej wchodziliśmy po prostu w materię tego dramatu, im więcej nam się odkrywało po prostu tam przestrzeni, jak taka cebula, coraz głębiej sięgaliśmy, to miałam coraz większy zachwyt nad jakąś metafizyką tego i nad tym tematem przemijania, który tam jest tak potwornie tragiczny i dotykający nas wszystkich i przejmujący dlatego i uniwersalny i tematem samotności i tematem takiego gonienia za oczekiwaniami, za marzeniami, jakimiś zawyżonymi standardami, których nie jesteśmy sobie w stanie dowieść w tym naszym życiu, jakbym to powiedziała dzisiaj współczesnym językiem i dlatego, że nie mamy tego, co sobie tam wydumaliśmy, to po prostu żyjemy w jakimś permanentnym nieszczęściu, bo sobie coś wymyśliliśmy na samym początku, zamiast zauważyć to, co się dzieje po drodze, co jest już w naszym życiu, zamiast wykorzystywać te szanse, które są w naszym życiu.
2: I tych wiecznych kontraktów.
4: Tak, tak, tak, tak, oczywiście, bo to jeszcze tutaj ten kontekst właśnie żydowskiego autora, który gdzieś taką autoironię w ogóle do swojego narodu wspaniałą zastosował z tym targowaniem się o wszystko i tak naprawdę targowaniem się o życie, targowaniem się o marzenia, targowaniem się o miłość, o wszystko, co jest przerażające i czasami no też miewałam po prostu ciary, jak sobie myślałam, co ci ludzie sobie robią.
2: My też mieliśmy czary.
1: Mówi aktorka Katarzyna Dąbrowska. Festiwal potrwa do 16 maja.
0: SK Ostrzeszów.
1: Miejsc jest tylko 50, a w ubiegłym roku skorzystało ponad 110 osób. Z zajęć w klubie seniora w Ostrzeszowie. Dlatego miasto ma w planach utworzenie kolejnego oddziału. O szczegółach mówi dyrektor MOPS-u Grzegorz Rycerski.
5: No tu mamy zwykłego, który gdzieś tam powstało dla naszego programu Senior Plus. Jedyny wymogiem jest to, że mamy 60 osób. No i jesteśmy osobami nieaktywnymi. Bo to też czasami budzi dużo kontrowersji. To też jest pasów tylko i wyłącznie dla mieszkańców miasta i gminy Ostrzeszów. Każda gmina albo ma już taki klub też, albo utworzy, ma swoje wytały możliwości. Klub seniora na papierze ma 50 miejsc. W praktyce w ubiegłym roku skorzystało z niego 112. Dlaczego 112? No bo rotacyjnie próbują przychodzić. Pani kierownik musi tym bardzo manipulować, bo ma bardzo ograniczone możliwości lokalowe. A jeszcze 200 osób czeka w kolejce, żeby się do tego klubu seniora dostać.
1: Czyli zapotrzebowanie jest ogromne.
5: Bo jest. Dlaczego stukowne? No bo jest trafione w punkt. Poza tym to zależy, to jaką ofertę się ma. A że kadra klubu seniora jest jak to mówią, bardzo aktywna, z pomysłami, z dużą energią, więc dzieje się. Samych imprez jednodniowych, wielogodzinnych, bądź kilkudniowych, wyjazdowych to było 70 pomysłów. Więc to jest moc. Coś się dzieje cały czas, nie? No i stąd to zainteresowanie. Mamy tutaj inną grupę zupełnie. Osób bardziej samodzielnych. Osób też zupełnie nie sytuacji ekonomicznej. Czyli osób, które mogą sobie dofinansować pewne rzeczy. I tak się dzieje. My przy budżecie klubu seniora jesteśmy w stanie finansować wszystkie dla tych osób. Zresztą nie jest tak ta rola. Bo to nie są osoby, które mieszczą się w kryteriach pomocy. Więc to jest taka doza. No i samorząd cały czas myśli, żeby tą ofertę rozszerzyć. Myślę, że pewne rzeczy zadzieją się już w tym roku. Są pewne pomysły na adaptację kolejnego budynku na to, żeby utworzyć kolejny klub większy niż ten dla kolejnej grupy seniorów. Najprawdopodobniej w tym roku będzie możliwość wykonania dokumentacji technicznej, czy jak gdyby projektu, kosztorysu. No i liczymy, że w ramach nowych programów rządowych, bo pewne programy się w tej chwili kończą, pewne są modyfikacje odchodzenia od bonu senioralnego, od pewnych innych rzeczy samego seniora, plus pewnie będą się nazywać troszkę inaczej, będą mieć troszkę inne zasady, dlatego że samorząd spróbuje pozyskać środki zewnętrzne, oczywiście niewystarczające na to, żeby taki klub utworzyć. No ale przy konstrukcjach budżetowych, tym bardziej, że diagnoza tego problemu mówi jedno. Starzejemy się. Chcemy. Ale skoro już jest tylu chętnych, którzy tam już gdzieś czekają, żeby tylko się na jakieś te zajęcia gdzieś dostać, no to trzeba tą ofertę poszerzyć. Trzeba im wyjść naprzeciw. Oczywiście zgodnie z możliwościami. Nie wszystkie rzeczy się da. Ale ten temat myślę, że jest na bardzo dobrej drodze i że w ciągu myślę najbliższych tego i przyszłego roku tej materii dojdzie nam kolejna placówka.
0: SK Ostrzeszów.
1: Są przy pacjencie od jego urodzin do śmierci. Pomagają w leczeniu, ale też nierzadko po prostu są. Pielęgniarze i pielęgniarki mają dziś swoje święto.
6: Rola pielęgniarki tak naprawdę na przestrzeni ostatnich lat mocno się zmieniła, bo tak naprawdę doszły nam dużo nowych kwalifikacji, dużo nowych czynności, dołożono nowych procedur, które wykonujemy. Pielęgniarka zajmuje się obecnie bardzo wieloma czynnościami. Bierze udział w diagnostyce pacjenta, w leczeniu pacjenta, w pielęgnowaniu pacjenta. Bierzemy udział w edukacji pacjenta, w promocji zdrowia, także obszar pracy pielęgniarki jest bardzo, bardzo szeroki. Mężczyzn w tym zawodzie jest coraz więcej, dlatego że tak naprawdę zawód pielęgniarki, pielęgniarza daje bardzo duże możliwości rozwoju. Tak naprawdę dla wszystkich osób, począwszy od osób takich, które lubią troszeczkę adrenaliny, czyli praca w pogotowiu ratunkowym, praca na oddziałach intensywnej terapii, którzy lubią pracę z dziećmi, z osobami dorosłymi. Kiedy poszedłem do szkoły pielęgniarskiej, poczułem, że to jest to. Będąc na pierwszych praktykach, zaczynając pracę z pacjentami, widząc to wszystko, jak to wygląda od środka, można tak powiedzieć kolokwialnie, to już poczułem, że jest to i myślę, że na dzień dzisiejszy nie zmieniłbym już tego zawodu na żaden.
7: A trochę jest tak, że panowie są, bo mają większą siłę, prawda czy fałsz?
6: Nie, myślę, że fałsz.
7: No właśnie, jakie cechy są potrzebne właśnie, bo wy jesteście świadkami ekstremalnych sytuacji, nie? Rodzi się dziecko, ale też umiera człowiek. Jak potem wychodzicie z pracy, to co macie w głowach? Jak sobie układacie te emocje?
6: Myślę, że takimi ważnymi cechami na pewno jest empatia, na pewno jest taki duży spokój wewnętrzny, opanowanie i też radzenie sobie, tak jak pani powiedziała, z emocjami, bo bardzo często tak jak wychodzimy do domu, niestety te obrazy, które widzimy tutaj, zostają z nami, ale myślę, że każdy gdzieś znajduje swój sposób, odcina się jakoś od pracy, nie myśli cały czas o tej pracy, tylko stara się też zająć swoim hobby, swoją rodziną, przyjemnościami takimi dnia codziennego.
1: Mówi pielęgniarz ze szpitala w Ostrowie Sławomir Barckowiak. W całej Polsce jest ponad 310 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy.
0: SK Ostrzeszów.
1: Muzeum w Ostrzeszowie ma nowy obraz. To rysunek węglem Antoniego Serbeńskiego, mówi kierownik placówki Mirosława Rzepecka.
8: Sfinalizowaliśmy zakup obrazu, który do tej pory nie był prezentowany. Piękny rysunek węglem, przedstawiający fragment lasu, parku, który właśnie od dzisiaj jest prawnie naszą własnością. Podpisaliśmy umowę kupna, także pierwszy raz będzie pokazany właśnie 16 na wystawie stałej.
1: Jeżeli chodzi o ten nowy obraz Serbeńskiego, to skąd? Prywatny jakiś?
8: Prywatnie pani, która była posiadaczką, stwierdziła, że zostawi sobie to, co ma kolor, a czarno-biały węglem rysowany jest w stanie przekazać dalej, żeby nie tylko domownicy cieszyli się obrazem, a jest to piękna rzecz, piękny rysunek węglem i mam nadzieję, że niedługo sfinalizujemy, bo wczoraj jeszcze mieliśmy też telefon o możliwości zakupu następnego obrazu. Ten, który będzie pokazany już teraz, jest z Ostrzeszowa, a zadzwoniła do nas pani oferentka z Ostrowa Wielkopolskiego, która ma piękną akwarelę i też zdecydowała, że chce ją przedać naszemu muzeum.
0: Sport w Ostrzeszowie.
1: I czas na sport. Ostrowianin Kamil Kucharski w kadrze Polski na Mistrzostwa Europy w Sokan, które już od 20 maja w Albanii. Polska będzie bronić tytuł.
9: No, powołuje trener Klaudiusz Hirsch. Tutaj w tej kadrze już niezmiennie jestem od 7 lat. No i w tym roku jedziemy bronić Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, które nie jesteśmy mistrzami. I no, jak to mówią, no, ciężej będzie na pewno obronić niż było zdobyć, aczkolwiek nam też bardzo ciężko było zdobyć przez te wiele lat. Gdzieś byliśmy tymi srebrnymi, brązowymi medalistami, a na te złote medale czekaliśmy długo, w końcu się ich doczekaliśmy, także no, zrobimy na pewno wszystko, żeby je obronić. To, co się uda, to pokaże boisko. Wylatujemy już w przyszły poniedziałek, a zaczynamy do 20 maja.
7: No właśnie, my jesteśmy potęgą?
9: Tak, myślę, że jeśli chodzi o Soka, to tak, no jesteśmy drudzy w rankingu, co też jest dla mnie śmieszną historią, bo wyprzedza nas Kazachstan, gdzie jesteśmy aktualnymi, tak jak wspomniałem, mistrzami Europy i świata, więc no więcej się nie da wygrać. No ale to i tak pokazuje, że jesteśmy w tej czołówce już od lat, bo od samego początku gdzieś chyba z trójki nigdy nie wypadliśmy, także tak mogę stwierdzić, że jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą.
7: Po tych medalach, brązach, srebrach, no i tym złocie na najważniejszych imprezach jest większa popularność, większe zainteresowanie, czy jednak ciągle w kategoriach lekkiego, niszowego, że tak powiem, niszowej dyscypliny?
9: Na pewno Soka się rozwija i w Polsce, i na świecie, aczkolwiek no, to zawsze będzie niszowy sport, to nigdy nie dosięgnie piłki nożnej, no i niestety szkoda, duża szkoda, bo jest na pewno widowiskowa i każdy, kto przychodzi, to nie jest na takiej zasadzie, że przychodzi i powie, no dobra, fajnie było, tylko naprawdę widać po tej osobie, że podoba mu się ta dyscyplina i gdzieś tam ta widowiskowość tego sportu jest duża i przyciąga potem kolejne osoby, ale no, żeby dotrzeć do tych osób, żeby pierwszy raz się wybrały, no jest ciężko.
7: No, tutaj ten region wielkopolski to chyba tym sportem trochę stoi, prawda? Bo jesteś ty i sami inni zawodnicy?
9: Aktualnie z Wielkopolski w kadrze jestem tylko ja, aczkolwiek teraz na powołaniach było już zapytanie o kilku innych zawodników, także no myślę, że z biegiem czasu tych zawodników będzie więcej. Jest to na pewno właśnie promocja dla regionu. Tutaj razem właśnie z drużyną ASRT też w tych Soka rozgrywkach od dłuższego czasu występujemy i też chłopaki i osiągaliśmy razem i osiągali beze mnie fajne wyniki na arenie tutaj polskiej, także są na pewno rozpoznawani i, no i myślę, że też przyjdzie czas na kogoś, kto się w tej kadrze znajdzie.
1: Mówi Kamil Kucharski, który do kadry powoływany jest już od 7 lat. Polska jest także aktualnym mistrzem świata w Soka, czyli piłce nożnej sześcioosobowej.
0: SK Ostrzeszów News.
10: Marta Rajewska, czas na magazyn reporterów SK Ostrzeszów. Nie tylko dyrektor szkoły, ale też modelarz z krwi i kości, z pasją, precyzją i ogromnym szacunkiem do historii. Zaglądamy teraz do świata miniaturowych samolotów, gdzie każdy detal ma znaczenie, a klej często łączy więcej niż tylko plastik. O swojej pasji w modelarstwie mówi dyrektor pierwszego ELO w Ostrzeszowie Michał Błoch.
11: Czy pamięta pan swój pierwszy sklejony model?
12: Tak, nawet przez jakiś czas go przechowywałem. Pewnie gdzieś jeszcze jest w moim poprzednim domu, gdzie tam mam swoją, przepraszam, cudzysłowie, graciarnie troszeczkę, tak? Pasja, myślę, że każdy młody człowiek, a szczególnie tutaj to jest chyba dosyć spersonalizowane, jeżeli chodzi o płeć, głównie chłopcy, jak są mali, sklejają modele. Tak mi się wydaje i z tego, co wielu moich znajomych, kolegów próbowało i szybko przestało. Natomiast mnie ta pasja nie przeszła, bo mam też paru znajomych, no chyba najbardziej tutaj z jednym się koleguję, który tą pasją jest jeszcze bardziej zarażony niż ja.
11: Jak dobrze dotarłam do informacji, to chyba pojawiła się jakaś przerwa, tak?
12: Tak. Kiedy zostałem dyrektorem szkoły, usłyszałem od mojego szanownego poprzednika, pana dyrektora Kaliny, fajnie, że ma pan pasję, bo ma pan gdzie uciec od tych codziennych obowiązków. I przyznam szczerze, że z dzisiejszego punktu widzenia podpisuję się obydwiema rękami pod tym stwierdzeniem, aczkolwiek ten natłok odpowiedzialności, obowiązków, jakkolwiek to nie nazwiemy, sprawił chyba, że miałem długą przerwę, ponad ośmioletnią chyba od modelarstwa. No to ona się już zaczęła trochę wcześniej, nawet zanim zostałem dyrektorem, ale to chyba spowodowane było jakąś takim po prostu chęcią spróbowania innych rzeczy. Natomiast przez dużo, 8 chyba lat bycia dyrektorem, jakoś nie mogłem wrócić do tej pasji, ale cieszę się, że wróciłem.
11: To co było tym impulsem? Jakieś zdarzenie, właśnie może słowa?
12: Chyba fakt, że byłem już psychicznie bardzo poobijany i stwierdziłem, że faktycznie taki sposób bardzo mi pomoże. I to było na początku bardzo takie nieśmiałe podejście, bo na początku myślałem, że będę potrafił sklejać tak jak te lata temu. I powiem szczerze, efekty były marne.
11: To czego zabrakło?
12: Umiejętności, bo to nie jest tak jak jazda na rowerze. Pewne rzeczy się zapomina. Szczególnie jeżeli człowiek chce te modele ulepszać sobie tak jak to kiedyś robił i nagle się okazuje, że nie ma takich umiejętności, to trochę ginie. Trochę człowiek zapomina.
11: A na przestrzeni tych, aby dużo rozmów mówimy o kilkudziesięciu w zasadzie z przerwą latach pasji, to czy coś się w tym modelarskim świecie pozmieniało? Może jakieś techniki i tak dalej?
12: Oj tak. Kiedy ja rozpoczynałem swoją przygodę, a właściwie nawet kiedy ja ją przerywałem, to ja wiem, właściwie swoją wiedzę czerpałem głównie z książek, tak naprawdę z jednej, która była dostępna w obrocie, którą udało mi się wtedy dostać. I to było już niestety trochę do tyłu w porównaniu z tym, co się pojawiało wtedy, mianowicie zupełnie nowe modele na rynku. Ja pamiętam, kiedy ja zdobywałem te modele, niezależnie od tego, jakie chciałem sklejać, jakie skale, jakich producentów, to niestety nie miałem

0: taką największą frajdę.
1: Mogę się skupić, oderwać od właśnie tych nerwów związanych z pracą, bo kiedy człowiek się zaszywa w swoim pokoju, przy swoim biurku, to fajnie, że zapomina trochę o tym, że no jednak przed chwilą miał trudną rozmowę jedną, drugą, czy tu jakieś dokumenty, ta odpowiedzialność za podpisywanie jakichś umów, jakichś innych pism. Zapomina człowiek, że jutro będzie to samo i może się trochę oderwać. Taki, jak to ładnie określiła moja koleżanka, wentyl bezpieczeństwa.
0: Mówimy o miniaturkach?
1: Tak, to jest modelarstwo redukcyjne, tak to się nazywa. Ja właściwie skupiłem się na dwóch jakby rzeczach. Na początku chciałem sklejać, tak jak mówiłem, jak leci. Potem stwierdziłem, że to jednak jest troszeczkę bardziej złożona sprawa i miałem ambicje sklejać niemieckie samoloty z okresu II wojny światowej w skali 1,72, która no, chyba jest jeszcze ciągle najbardziej popularną skalą, czyli 72 razy pomniejszony oryginał, oczywiście z plastiku. I potem wpadłem na pomysł, że chciałbym coś większego spróbować i ponieważ zafascynował mnie japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941, stwierdziłem, że chciałbym zrobić taki swój własny projekt, ja sobie to nazwałem The Day of Infamy, tak nazwał to Roosevelt ten dzień. Czyli no, taki dzień infami, można chyba nawet nie trzeba tego przetłumaczać. Chciałem zrobić wszystkie same modele wszystkich samolotów, które 7 grudnia 1941 latały nad Pearl Harbor. Okazało się, że wcale z nich nie mało. Tak około 10 samych japońskich samolotów jest 4 i o ile pamiętam dobrze, ja to policzyłem, ale no, przyznam, że z głowy nie wiem, natomiast 3 mi zostały do zrobienia na pewno na tę chwilę jeszcze.
0: Jak długo zajmuje odtworzenie takiego jednego samolotu? Skąd w ogóle wziąć materiały? Czy to wszystko jest takie ogólnodostępne i jak to wygląda?
1: Znaczy oczywiście podstawą jest model, który kupujemy w sklepie, najczęściej internetowym, ale też jak jestem gdzieś w jakimś fajnym miejscu, to też no, nie wypada nie kupić. Natomiast podstawą jest na pewno taka wypraska, którą kupujemy w kartoniku. Ona jest mniej lub bardziej zaawansowana, to zależy. W skali 48 to już jest dość duży model. No i co? I to jest baza. I ja wtedy patrzę, czy ten model spełnia moje oczekiwane. On musi być dokładnie w tej wersji, która latała nad Pearl Harbor, więc to nie jest wcale takie proste, bo się nagle okazuje, że sklejam wersję C, a była to wersja A na przykład, więc ona się trochę różniła na przykład. Silnikami się różniła, jakimiś tam dodatkowymi elementami, czasami wyposażeniem wnętrza, którego właściwie nie widać, tak? Jeżeli się ogląda model z zewnątrz, bo to wszystko się niestety chowa, najwyżej zostaje na zdjęciach. Można dokupić też, są na rynku ogólnodostępne elementy fototrawione, czyli takie tak zwane blaszki, no to już bardzo takie malutkie elementy czasami. No i można dokupić elementy metalowe, można dokupić elementy żywiczne. Generalnie czasami się zdarza, że te elementy są droższe od samego modelu.
0: Jak długo zajmuje skompletowanie, stworzenie, zmontowanie takiego jednego modelu? Wspomina pan, że już 7 ma pan gotowych, tak?
1: Tak. No zrobienie zajmowało mi, ostatni model zajął mi pół roku. Oczywiście to nie jest tak, że ja robię go codziennie i to po parę godzin. Czasami zajmuje mi to kilka minut, no kilkanaście, może kilka to przesada. A czasami siedzę 2-3 godziny nad wieczorem nad modelem. No suma sumarum pewnie średnio wyjdzie tak gdzieś pół godziny do godziny dziennie.
0: A co w tym wszystkim jest najtrudniejsze? Który etap pracy jest najtrudniejszy dla pana?
1: Każdy sprawia frajdę. Ja wiem, czy trudny, no tak, te elementy, o których mówiłem, dodatkowe, te fototrawione, to są elementy faktycznie trudne, bo trzeba je odpowiednio wygiąć, dopasować. Stara zasada modelarska mówi 3 razy przymierz, raz przyklej. Nie zawsze się to nie stosuje, ale chyba tak właśnie to powinno wyglądać. Fajnie, bardzo mnie wciąga to, że kiedy kupuję model właśnie i już wiem, że będę go musiał to zmienić, bo on jest troszeczkę inaczej. Rzadko kiedy kupujemy model, który jest dokładnie tą wersją z Pearl Harbor. Podam przykład. Ostatnim modelem z tego projektu, który sobie założyłem, to będzie bardzo duży samolot B-17, latająca forteca. Na rynku jest tylko on w wersji, która latała nad Europą, w wersji G. No w Stanach też oczywiście, czy na wyspach Pacyfiku, natomiast generalnie można go kupić tylko w wersji G. Na Pearl Harbor była wersja C, która jest diametralnie różna. Tak na pierwszy rzut oka od razu różni się na przykład statecznikiem pionowym, który był zupełnie inny. Ale ponieważ miałem ambicje, żeby ten model zrobić, no bo nie chciałem, żeby jeden był bez. Udało mi się za pomocą znajomych dostać konwersję, czyli zamianę jakby elementów w wersji G na C, czyli mam oprócz tego modelu wersję

0: właściwie mam dokupione jeszcze elementy, które pomogą mi ją zmienić na wersję C. Nie wiem, być może, ale z tego, co widzę na forach różnych internetowych, bo oczywiście modelarskie takie fora też są, wydaje mi się, że będę jedynym właścicielem tego modelu w skali 48 w Polsce, dlatego, że on jest ciężko osiągalny na taką wersję.
1: Daje pan sobie jakiś deadline na ukończenie tego projektu, czy...
0: Nie. Taki pośpiech by mnie tylko dobijał. Ja po to robię te modele, żeby się odstresować. Aczkolwiek one stresują. Oczywiście, jeżeli coś nie wychodzi i człowiek się denerwuje, to ten stres też jest. Tylko to jest taki stres chyba bardziej motywujący, żeby jednak sobie udowodnić, że potrafi.
1: Okej, zakładam, że wszystko się udało. Ma pan wszystkie modele sklejone. Czy one ozdobią po prostu pana wnętrze, czy może gdzieś wypuści pan je w świat? Co się z nimi wydarzy? Myślał pan już o tym?
0: No oczywiście, jako dyrektor szkoły przychodzi mi pierwsze do głowy, żeby to zrobić w szkole, taką wystawę, czy w Muzeum Regionalnym w Ostrzeszowie i powiem szczerze, ja właśnie ze wspomnianym kolegą taką wystawę kiedyś zrobiłem, lat temu, pewnie z 15. Zrobiliśmy wystawę swoich modeli, która się cieszyła dosyć dużym zainteresowaniem, chyba przez miesiąc, może dłużej, była wystawa w naszym Muzeum Regionalnym. Kiedyś rozmawiałem z panią dyrektor i jeżeli będzie taka chęć i jeżeli będzie taka możliwość, to być może znowu z kolegą, bo on jednak jest, dla mnie on jest pewnym wzorcem. Być może znowu zrobimy wystawę, a w szkole też chętnie to zrobię, ale tutaj mam zawsze obawy przed zniszczeniem. Człowiek, który pracuje nad modelem pół roku, nie chciałby, żeby ktoś go dotykał, podnosił, etc. Raczej on jest do oglądania w gablotce. Jeżeli możliwości techniczne i chęć uczniów i rodziców i nauczycieli, bo ja nie chciałbym na siłę kogoś uszczęśliwiać. Jeżeli ktoś nie będzie chciał, to ja nie widzę problemu. To nie musi być w szkole, absolutnie. Natomiast wydaje mi się, że przy okazji omawiania na przykład walk na Pacyfiku coś takiego fajnie by było pokazać uczniom.
1: Ile w takim razie modeli ma pan już u siebie w domu? Czy to jest jakieś takie, można śmiało powiedzieć, że już prawie taka mini wystawa, mini muzeum?
0: Tak, aczkolwiek przy przenosieniach z domu do domu 9 lat temu na sporo modeli, że tak powiem, miało problem z tymi przenosinami. Część została jeszcze w poprzednim domu, część jest u mnie. Tak, ja nie mam może takiego jakiegoś wielkiego miejsca do ekspozycji tych modeli. Niemniej jednak sporo ich jest. Ja myślę, że z 50-60 to może nie jest jakaś dużo. Modelarze, których znam, mają kilkasetek. Niemniej jednak ja to robię dla własnej przyjemności, a nie dlatego, żeby to gdzieś tam wystawiać czy publikować. Ale nie ukrywam, że cieszą mnie pozytywne komentarze.
1: Czy samo modelarstwo, a na przykład może być fajną formą edukacji, na przykład, nie wiem, jakimś takim narzędziem do nauki historii, chociażby historii?
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że tak, bo jednak jak widzę ten model, to też mam jakieś wyobrażenie. Ostatnio skleiłem model Kataliny właśnie, która latała nad Pearl Harbor i miałem porównanie choćby z samolotami japońskimi, które atakowały ten port i widziałem różnice w wielkości. One są w tej samej skali. Samoloty japońskie są gdzieś 3-4 razy mniejsze od tej Kataliny, ale też inne przeznaczenie jest tego samolotu, więc myślę, że taki uczeń, który zobaczy różne rodzaje tychże samolotów, co ciekawe, ja myślę, że w takiej powszechnej opinii atak na Pearl Harbor to było parę japońskich samolotów, typów oczywiście, które zaatakowały port, zniszczyły co chciały i poleciały z powrotem. To tak do końca nie było. I ja myślę, że zobaczyć takie samoloty, zobaczyć ile tych typów było w powietrzu, to jest coś ciekawego, co warto sobie uzmysłowić. I zawsze chyba tą historię przez obraz, przez jakieś tam inne multimedia bardziej przyswajamy.
1: A czy właśnie na przykład pan dowiedział się jakichś ciekawych faktów, jakichś nowinek właśnie poprzez chociażby ten najnowszy projekt, próbę jego ukończenia? Czy było coś, co pana na przykład bardzo zaskoczyło historycznie?
0: Znaczy ja kiedyś popełniłem, zanim jeszcze chyba zacząłem ten projekt, to popełniłem taką stronę internetową o ataku na Pearl Harbor, więc tam zawarłem też ciekawostki, ale oczywiście co jakiś czas się dowiaduję jakichś fajnych rzeczy, dla mnie interesujących, niekoniecznie dla takiego ucznia, który po prostu przechodzi tam. reakcje, ale dla mnie, no, tak jak napisałem pod ostatnim modelem, ja robiąc model konsultuję z osobami, do których mi się uda dotrzeć. Piszę listy czasami mailowo do ludzi, którzy no, mają coś wspólnego, na przykład do muzeów. I jeżeli mam jakieś wątpliwości, oni mi odpisują, bardzo często chcą zobaczyć wyniki mojej pracy, bo po prostu no, to jest też ich działka. Natomiast wykorzystałem ostatnio czata GPT do dłuższej rozmowy, naprawdę bardzo dla mnie interesującej. Upierałem się, żeby tak jak w instrukcji i wszelkich innych publikacjach, malować bomby samolotu na czarno, z jakimiś tam dodatkami barwnymi. Natomiast czat, ja poprosiłem go oczywiście o źródło, bo tak bez źródła to nie chciałem też nie rozmawiać, i on mi udowodnił, że bomby były zupełnie jasne. Więc miały żółte wstawki, co więcej. No nie, podesłał mi tutaj wszystkie namiary. Ja się jeszcze upewniłem w innym źródle. Okazało się, że to czat miał rację.
1: Wspominamy też o tym Pearl Harbor i tak dalej. Wspominał pan, że się pan tym zainteresował, ale dlaczego akurat w zasadzie to konkretne wydarzenie historyczne stało się tak naprawdę przedmiotem pana pasji, zainteresowania większego? Dlaczego akurat to, a nie inne wydarzenie?
0: Prosta odpowiedź mi nie wiem. Natomiast być może to impulsem jakimś był film, słynny film kiedyś, Tora, Tora, Tora, który obejrzałem w dzieciństwie, zrealizowany, nie wiem, w latach 60., 70., gdzie bardzo dużo było naprawdę fajnych informacji. To nie był film, nie wiem, przygodowy, to nie był film jakiś fabularny. Tam było bardzo dużo historii w tym filmie i chyba to mnie tak zafascynowało. Dodatkowo jeszcze miałem okazję wiele lat temu, będąc w Nowym Jorku, zobaczyć parę na przykład modeli z tego filmu. Byłem w paru miejscach, w paru muzeach, gdzie mogłem zobaczyć jakieś ciekawe rzeczy. Niekoniecznie akurat z Pearl Harbor, ale jakoś chyba ten temat bardziej mnie przekonał. Chociaż moim drugim takim zainteresowaniem i pewnie następnym projektem to jest Bitwa Anglii. Więc może to kiedyś wróci. Ale czemu sam akurat nalot 7 grudnia? Nie wiem, ale to mi się spodobało. Czasami po prostu taki impuls chyba.
1: Na pana przykładzie modelarz, rzemieślnik, artysta, historyk, połączenie?
0: No, ja bym nazwał siebie nawet jeszcze prostym rzemieślnikiem, może jakimś aspirującym do tego miana artystą. To dla mnie jest mój kolega, który robi modele na zamówienie i no, widziałem jego modele i jego poziom to ja boję się, że nigdy nie osiągnę, aczkolwiek to nie jest jakaś taka zazdrość, zawiść, raczej podziw dla jego osiągnięć i mówię tak, jak się cieszę, kiedy on mówi, pisze mi, że model jest okej, przecież wymieniamy jeszcze prywatnych wiadomościach dużo informacji, to naprawdę ja się cieszę, aczkolwiek wiem, że też troszeczkę mówi to z brzydkości.
1: Czyli jak dobrze rozumiem, pedagog staje w roli ucznia, trochę odwrócone też sytuacje. To jak to jest znaleźć się po tej drugiej stronie?
0: Ale bardzo fajnie, ja nie mam z tym problemu i bardzo się cieszę, że się czegoś mogę nowego nauczyć. No ale też to daje mi jakiś do moich pasji historycznych rozwój, bo historia II wojny, szczególnie właśnie w powietrzu, na morzu, no zawsze mnie fascynowała. Moja pani od historii w liceum, fantastyczna, mówiła, że ona na lekcji na temat II wojny ze mną nie będzie polemizowała. Absolutnie, jeżeli mówię tak, to tak jest. Pamiętam kiedyś lekcję historii w czwartej klasie, kiedy właśnie omawiana była wojna na Pacyfiku. Mieliśmy praktykanta historii i pamiętam, jak cała klasa miała ubaw z nas, dlatego, że dyskutowaliśmy przez kilka dobrych minut na temat kalibru dział japońskich pancerników, gdzie generalnie, umówmy się, w większości to nie interesowało, a myśmy mieli z tego naprawdę przyjemność, żeśmy rozmawiali.
1: To teraz w zasadzie już praktycznie trochę podsumowując, jakby mógł pan powiedzieć osobom, które na przykład dopiero chciałyby zacząć, które chciałyby spróbować, od czego powinny zacząć?
0: Kupić sobie coś prostego, fajnego, który z czasu, który interesuje. Jednego będzie interesowały początki lotnictwa, aczkolwiek nie polecam robienia samolotów, dlatego że tych linek choćby z początku lotnictwa jest multum. Samolot braci Wright to jest jakiś kosmos dla mnie. Aczkolwiek naprawdę do zrobienia. Widziałem modele. Ewentualnie współczesne lotnictwo, przecież no, czy czasów zimnej wojny. Natomiast ja bym radził kupić model, który po prostu się podoba. Z jakichś tam względów, na przykład estetycznych choćby, czy z jakiegoś zainteresowania jakimś odcinkiem historii. Kupić sobie, nie musi on być skomplikowany. Często na modelach jest podana skala trudności, nie zawsze, dla tych początkujących właśnie jest. I warto sobie coś takiego kupić. Mój syn skleił model bez farbek i też był zadowolony, więc nie malował. Do malowania to jest jeszcze osobna sprawa, pędzelkiem bądź aerografem. Oczywiście ci bardziej zaawansowani aerografem, ci trochę mniej pędzelkiem, aczkolwiek jest też grupa na internecie, gdzie po prostu wymieniają się doświadczeniami ludzie, którzy lubią pędzelkiem malować i też oczywiście, jeżeli to sprawia im przyjemność, to jest najważniejsze. Ale mówię, skleić sobie nawet bez malowania, po prostu zobaczyć, czy to pasuje, ewentualnie krok po kroczku, coraz trudniej.
1: A czy, żeby w ogóle rozpocząć pracę nad danym, czy trzeba mieć jakoś dobrze wyposażony warsztat, jakoś dużo przestrzeni, czy wystarczy po prostu sam ten model i nic więcej nie jest potrzebne, kawałek stołu i można działać?
0: Ja radziłbym zaczynać od modelu, który ma rozpiętość skrzydeł na przykład pół metra, bo to nie za bardzo, raczej mniejsza rzecz, ale nie jakieś podstawowe elementy typu nawet zacząć można od zwykłych małych nóżyczek do paznokci. Zresztą taki zestaw do paznokci jest fantastyczny, bo jest tam i pilniczek jakiś i można jakimiś tam drobnymi rzeczami sobie wyrównać elementy. No oczywiście jakiś klej do plastiku, czy nawet cyjanoakrylowy. Wielu modelarzy używa cyjanoakrylowego. To są takie proste rzeczy. Jeżeli nie potrzebujemy malować, trochę miejsca na półce do wszystko.
1: Wspominał Pan, że ten konkretny cel jest. Pojawiły się już kolejne. Czyli jak rozumiem, że tak powiem, kolejne samoloty będą Pana półkę wzbogacać.
0: Modelarze mają to do siebie, że bardzo często już kupuję modele na zapas, więc ja te samoloty z Bitwy Anglii to już mam w większości skompletowane. Jeżeli zdrowie, etc. pozwolą, to jeszcze chciałbym kiedyś zrobić taki projekt samolotów z września 1939 roku.
1: To tego Panu życzę.
0: Bardzo dziękuję.
2: To niewielki drewniany kościółek, który znajduje się obok rezerwatu archeologicznego w Zawodzie w Kaliszu. Mowa o kościele świętego Wojciecha. Jaka jest jego historia?
3: Kościółek świętego Wojciecha na Zawodziu.
4: Tak jest. Jedyny chyba w tej chwili drewniany kościół, który został w Kaliszu. Stąd też taki cieszący się zainteresowaniem turystów, bo bardzo wiele osób przyjeżdża na Zawodzie, nawet nie tyle dla samego rezerwatu, co właśnie dla kościółka świętego Wojciecha. No i dobra wiadomość jest taka, że od tego sezonu kościółek będzie też dostępny dla grup turystycznych wchodzących do rezerwatu, ponieważ będziemy łączyć te dwa obiekty furtką. Będzie można się też umówić na zwiedzanie. Mamy też takie plany, żeby w wakacje któryś dzień, po prostu pewnie w weekendy, w konkretnych godzinach on był też dostępny. No tutaj ze względu na to, że jest to budynek przede wszystkim zabytkowy i dość cenny sam w sobie, no to będzie on tylko dostępny do zwiedzania z przewodnikiem od nas lub z osobą, która będzie wewnątrz. Nie będzie otwarta jak reszta chat, ale to i tak jest dość dobra wiadomość, ponieważ kościółek w ostatnich latach przeszedł całkiem wiele zabiegów konserwatorskich. Od osuszenia opaski fundamentowej, przez częściową wymianę elewacji, przez wymianę dachu na nowy, po co najważniejsze, konserwację warstwy malarskiej w środku. I to jest o tyle widoczne, że kiedy w kościółku jesteśmy wewnątrz, to został on odrestaurowany w całości, ale część kruchty, czyli tego wejścia od drugiej strony, została zostawiona w oryginalnym nalocie tych wieków, także może raczej setek lat. I jest po prostu dużo ciemniejsza od reszty. A to jest ta sama farba, tylko usunięte zostały naloty. Kościół świętego Wojciecha w tej formie konkretnej stoi tutaj od 1798 roku. I mówię, że w tej formie konkretnej, ponieważ badania archeologiczne pod podłogą nie stwierdziły obecności poprzedniego kościoła pod nim, tego sprzed 1798, więc najprawdopodobniej on musiał znajdować się gdzieś w innym miejscu. A jednocześnie o tym świadczą na przykład cynowe świeczniki, które są za ołtarzem, ponieważ na nich jest wyryty napis ECC, czyli Ecclesia Sancti Adalberti, świętego Wojciecha, Anno Domini 1740, bodajże 3, więc są sprzed tej konkretnej bryły. Ale gdzie był poprzedni Wojciech? Nie wiadomo. Nie wiadomo też, ile takich poprzednich Wojciechów mogło być od wczesnego średniowiecza, ani gdzie je tutaj na Zawodziu lokalizować. Z takich interesujących zabytków, które są również w świętym Wojciechu do obejrzenia, jest przede wszystkim coś, co określam jako chrzcielnica z kolegiaty świętego Pawła, chociaż byłbym daleki od tego, że jest to koniecznie chrzcielnica, raczej jest to jakiś kamienny lawaterz, czyli naczynie na wodę święconą. No i obraz Matki Boskiej Śnieżnej. To jest taka dosyć zabawna historia, która często wpędza ludzi w konsternację. Mianowicie odpusty u świętego Wojciecha są w następujące dni roku. W Emaus, czyli w drugi dzień świąt wielkanocnych, 23 kwietnia w Wielkanoc w imieniny Wojciecha, w dzień zaduszny w listopadzie, no i w Matki Boskiej Śnieżnej, oczywiście 5 sierpnia. No i to jest takie właśnie konsternujące lekko, ponieważ wiąże się z taką legendą rzymską, kiedy to w czasie oblężenia Rzymu w XVI bodajże wieku w sierpniu spadł śnieg i to miało wpłynąć na zwycięstwo, a że był to dzień maryjny wtedy, no to zostało to święto nazwane Salus Populi Romani, wybawieniem ludu rzymskiego. I na tę część właśnie ta Matka Boska Śnieżna się po Europie rozprzestrzeniła. Matkę Boską Śnieżną przyznał tutaj parafii biskup, teraz uleciało mi jego nazwisko, pod koniec XIX wieku, ponieważ to był taki duży konflikt wtedy. Kościół świętego Wojciecha, jako ten stojący na uboczu, w pewnym momencie historii zaczął służyć jako magazyn starożytności, że tak powiem, kościelnych z innych części miasta. I wtedy miał tutaj trafić, chociaż znowu pytanie, czy wtedy, czy może było od początku. Tego nie wiemy i jest to trudne do zweryfikowania. Bardzo słynny gotycki ołtarz, tak zwany Poliptyk Mistrza z Gościszowic. On dzisiaj stoi w lewej nawie kościoła świętego Józefa. No i ten poliptyk był pewnego rodzaju skarbem parafian tutaj z Zawodzia. Ale kiedy w XIX wieku historia jako nauka poszła do przodu, no to stwierdzono, że woleliby mieć ten ładny gotycki ołtarz w kościele świętego Józefa i został on zabrany. Na skutek czego był pewien bunt parafian. W konsekwencji tego buntu biskup kujawsko-pomorski, bo to była ta diecezja, zamknął kościół na 2 lata mieszkańcom. No i ostatecznie na znak pojednania, kiedy już zwrócił te klucze parafianom, dał też przywilej tego odpustu właśnie na Matki Boskiej Śnieżnej razem z obrazem Matki Boskiej Śnieżnej. To taka legenda. Znaczy historia, bo to nie jest legenda. Legendy są o świętym Wojciechu inne, ale one są takie troszkę z reguły mało poważne. To są takie podania ludowe na przykład, że tam kiedy święty Wojciech przez Kalisz szedł, gdzieś tutaj miał odprawiać, to mówimy cały czas o końcu X wieku, no i miały mu żaby rzekomo przeszkadzać, więc obłożył je taką klątwą, że na Zawodziu, że w Kaliszu w ogóle te żaby mają nie rechotać. Chyba nawet z tego powodu gdzieś jest jakaś rzeźba żaby w parku, mi się wydaje.
3: Jest.
4: No to chyba jest właśnie od tych żab świętego Wojciecha. Ale to nie jest prawda, bo żaby tutaj kumkają normalnie. Inna legenda o świętym Wojciechu w tamtym czasie była taka, że ktoś z miejscowych miał mu podwędzić rękawiczkę. No i to jest ciekawa legenda na swój sposób, ponieważ z jednej strony brzmi głupawo, no bo co to, że rękawiczkę? Tyle tylko, że rękawice biskupie w dawnych czasach były czasami niesamowicie kosztowne, okazałe. To były tak zwane hieroteki, te rękawice. Tyle tylko, że w czasach Wojciecha ich nie używano bezpośrednio, więc legenda musi być starsza. Tak czy inaczej, na skutek tej kradzieży rękawiczki święty Wojciech miał obłożyć klątwą miejscowych, że nikt tutaj nie zostanie do stanu duchownego dopuszczony. I to też nie była prawda, ponieważ byli księża również dzielnicy Zawodzie, więc tak te legendy można z reguły wkładać między bajki. A historia o Matce Boskiej Śnieżnej jest faktyczna.
3: A tym kościółkiem kto się opiekuje?
4: W największym stopniu no to mieszkańcy dzielnicy Zawodzie. On podlega pod parafię świętego Gotarda, więc administracyjnie no to proboszcz od świętego Gotarda, a tak oddolnie, kątem porządkowym, ustawiania kwiatów, to tutaj panie właśnie z Zawodzia. One też w maju odprawiają nabożeństwa majowe, się spotykają w Wojciechu, więc on pod takim kątem jest ciągle żywy, to nie jest tylko zabytek.
2: Mówi Michał Antoniak, przewodnik muzealny. Kościół świętego Wojciecha znajduje się przy ulicy Bolesława Pobożnego.
5: SK Ostrzeszów radzi.
2: Przemoc rówieśnicza to problem, który niestety dotyka wielu młodych osób. Czym właściwie jest przemoc rówieśnicza i jakie mogą być jej rodzaje? Jak pomóc dziecku, które doświadcza takiej przemocy? Rozmawiamy z Mateuszem Kęszyckim, psychologiem z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Kaliszu.
3: Przemoc rówieśnicza, bo to jest temat, o którym też ostatnio jest głośno. Co to w ogóle jest ta przemoc rówieśnicza? Jak ona się może objawiać?
6: Ja bym zaczął może od tego, żeby podzielić sytuacje, które mają miejsce w szkole, na przemoc w szkole, tak zwany bullying, i na agresję w szkole, bo czasem się zamiennie używa tych dwóch określeń, a to nie zawsze jest to samo. Agresja to sytuacja, która nie dzieje się cały czas, gdzie jest równowaga sił, czyli na przykład, nie wiem, dwóch kolegów jakoś się szturcha wzajemnie i czasem jeden jest jakoś inicjatorem takiej sytuacji, a czasem drugi. I te role tego aktywnego agresora się jakoś wymieniają i nie dzieje się to ciągle. To są jakieś sytuacje, które mają miejsce, bo ktoś komuś coś powiedział, ktoś nie wytrzymał, zareagował w taki, a nie inny sposób, więc to są jakoś sytuacje agresji w szkole, czy w ogóle na zewnątrz. A przemoc w szkole to jest sytuacja, po pierwsze, nierównowagi sił, gdzie ja jako doświadczający tej przemocy nie mam narzędzi w sobie, w środowisku, żeby jakoś sobie z tym radzić. Osoba, która stosuje przemoc wobec mnie, jest silniejsza, ma więcej możliwości, ma nade mną przewagę. To powiedziałbym tak. Druga rzecz jest taka, że to się dzieje w czasie, to się powtarza. To nie jest jednostkowa sytuacja, to ma miejsce cały czas. Intencja. Czyli osoba, która stosuje przemoc wobec mnie, robi to celowo. Ona chce mnie w jakiś sposób zranić bądź skrzywdzić. I taką ostatnią rzeczą jest to, że są świadkowie, że jest klasa albo grupa, która w jakiś sposób mnie wspiera. No to tym tak naprawdę jest przemoc w szkole.
3: Jeżeli widzimy, że nasze dziecko jest ofiarą przemocy i nie radzi sobie z tym, jakie może wykazywać objawy?
6: Może być ich naprawdę wiele. To trochę tak jak ze stresem, gdzie tych objawów jest cały wachlarz, to tak samo tutaj. Dziecko może nie chcieć chodzić do szkoły, może wykazywać objawy somatyczne, bóle brzucha, bóle głowy, wymioty. Może mieć trudności ze snem, może stać się w ogóle wycofane, nie chcieć mówić. Wraca, zamyka drzwi i nie ma z nim żadnego kontaktu. Może wtedy na przykład zatapiać się jakoś w telefon i zamiast żyć w tym świecie rzeczywistym, ono żyje w tym świecie wirtualnym i może być w ogóle z nim jakoś kontakt utrudniony. Może to być na przykład sytuacja, gdzie córka miała albo syn miało przyjaciółkę, przyjaciela, no i nagle z dnia na dzień ja się z nim już nie koleguję i nie wiemy, co się stało, ja nie chcę o tym rozmawiać, nie? Może to być sytuacja, gdy dziecko na przykład, mówiąc o tym, jak mu minął dzień, mówi coś takiego: byłam przy tablicy i się ze mnie śmiali. Albo po prostu trzaska drzwiami, zamyka się i nie chce z nami w ogóle rozmawiać. To jest jakiś tylko wycinek tego, jak to dziecko może się zachowywać w takiej sytuacji, w której tej przemocy doświadcza.
3: I jak zareagować w takiej sytuacji? I jak pomóc temu dziecku?
6: Po pierwsze, reagować. Sytuacja przemocy jest bardzo trudną i bardzo ciężką sytuacją dla takiego dziecka, bo ono jest bezradne. Jakby trudno jest wtedy poradzić sobie samemu, bo ja nie mam narzędzi. Nie mam narzędzi, bo ktoś ma przewagę, nie mam narzędzi, bo ja charakterologicznie na przykład nie jestem mocny w rozmowie, jakoś w bronieniu się. To wtedy przede wszystkim rodzic musi zareagować i powinien. Ale zacząłbym chyba od tego, że dziecko najpierw musi powiedzieć o tym. Może być tak, że dziecko powie o tym wprost, że doświadcza czegoś takiego. Może być sytuacja, gdzie powie między wierszami. No właśnie, na przykład przyjdzie i powie: byłam dzisiaj przy tablicy i się ze mnie śmieli, nie chcę już więcej tam pójść. Nie? I to jest dla nas jakiś sygnał, żeby jakoś pociągnąć ten temat dalej, zaciekawić się tym, bo to jest jakby podstawa i punkt wyjścia. Jeżeli właśnie dziecko przyjdzie i powie o takiej sytuacji: okej, powiedz mi, co się stało, opowiedz mi całą tę sytuację. to właśnie my pytaniami, takim byciem zaciekawionym tym, o czym dziecko chce nam opowiedzieć i o czym opowiada, to jest tak naprawdę pierwszy krok. My często jako rodzice, jeżeli przyjmiemy sytuację, że ono już powiedziało wprost, że doświadcza czegoś takiego, no to czasem mówimy coś takiego na przykład jak: przesadzasz. Ja w twoim wieku, w mojej szkole doświadczałem czegoś takiego, jakoś nikt nie reagował, jakoś żyje i jest super. Albo chcemy dawać 1500 złotych rat. No dobra, to zrób to. To nie możesz mu oddać? No nie, nie mogę mu oddać, bo nie mam zasobów w sobie, żeby właśnie sobie poradzić z taką sytuacją. Albo mówimy, co jest bardzo jakoś może być trudne dla dziecka, to mówimy, a może ty coś zrobiłaś, że oni się tak wobec ciebie zachowują. To jest zdanie, które w ogóle nie powinno paść, bo ono wpędza dziecko w poczucie winy, że to ze mną jest coś nie tak, że to ja robiłam coś takiego, czy ja robiłem, że oni się tak zachowują wobec mnie. A przemoc, no, nie jest winna osoba, która tej przemocy doświadcza, nie? Więc przede wszystkim rozmowa, jakieś zaciekawienie się, właśnie nieocenianie, jakieś dopytywanie, nazywanie stanu, w którym się dziecko znalazło. No i jeżeli rodzic uzna, że jest taka potrzeba, to reaguje. Czyli rozmawia z nauczycielem, z wychowawcą, jak potrzeba, to z psychologiem i z pedagogiem w szkole, bo od tego my jesteśmy, żeby właśnie jakoś pomóc zareagować, zdiagnozować w ogóle sytuację. Bo to nie jest tak, że są tylko tam dwie osoby, czyli sprawca i ofiara. To nie. Jest tak, że jest sprawca, jest jakaś grupa, która może mu pomaga, nie wiem, grupa kolegów, koleżanek, która chce być taka jak ta osoba, albo na przykład boi się, że na nią może spaść właśnie takie przemocowe zachowanie, więc się zachowuje tak jak ta osoba, która tej przemocy, tą przemoc jakoś stosuje. No i jest jeszcze klasa, która w jakiś sposób nie reaguje, bo się boi, bo nie wie, jak zareaguje nauczyciel, jak inni zareagują, czy to na mnie się właśnie skupi. No to dlatego, jeżeli przychodzę do szkoły jako rodzic, no to jakoś staram się z tą szkołą współpracować, a zadaniem nas, psychologów i pedagogów w szkole, jest odpowiednie jakoś zdiagnozowanie tej sytuacji. Najlepszym byłoby jakby stosowanie profilaktyki, czyli jakoś uczyć tych młodych jakby czym to jest, jak to się nazywa, czym to jest spowodowane, jak sobie pomagać w takiej sytuacji, bo problem nie tyczy się tylko tych dwóch osób, ale całej klasy, bo to jednak dzieje się w klasie, nie? A my jakoś nie reagujemy.
3: I często też przenosi się do internetu.
6: Tak. Często się też przenosi do internetu. To jest temat rzeka, pewnie na inną rozmowę, bo jest tak zwana cyberprzemoc. Tak, ja w szkole spotykam tego dosyć dużo i rodzice przychodzą, no i jakoś informują, że dzieje się coś takiego, że na grupach, na WhatsAppie jakoś ktoś kogoś ocenia, na przykład wygląd mamy albo wygląd taty, że sobie zrobili jakieś zdjęcie z jakąś głupią miną, jakby wszyscy się z tego śmieją. Jeden to linkuje, reszta to na przykład tych, którzy go jakoś, popleczników na przykład takiego aktywatora, jakoś to podłapuje i potem to leci na przykład, nie? A my rodzice często nie wiemy o tym. Niestety spotykam się z czymś takim, że rodzice często nie wiedzą, co się dzieje w internecie. I dziecko dostaje telefon i tak naprawdę bardzo często kończy się jakakolwiek kontrola i wiedza rodzica na temat tego, co dziecko w tym internecie robi. Więc tak, to nie dość, że jest w szkole, to przenosi się jeszcze do internetu.
2: Uczy cierpliwości, skupienia, można powiedzieć, że przypomina medytację, a jednocześnie to praktyczna umiejętność, która wzbudza podziw. O tym, co daje kaligrafia, rozmawiamy z kaliszaninem Mateuszem Halakiem, chłopakiem z pięknym charakterem pisma. Uczy kaligrafii w bibliotece przy ulicy Krótkiej w Kaliszu.
7: Ja muszę stwierdzić, że chyba ludzie tęsknią troszkę do takich rzeczy retro. Mam takie wrażenie, bo co roku, a nawet kilka razy do roku siadamy do filmu Znachor i oglądamy w rodzinach film Znachor. I tam się pojawiają pewne rzeczy takie staroświeckie, ale w absolutnie niepojeratywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczy estetyczne, rzeczy takie szczere, czyste. I ja do tej puli takich rzeczy staroświeckich, fajnych rzeczy staroświeckich, coraz z większą świadomością dodaje właśnie kaligrafię. I jeszcze też muszę stwierdzić, to takie moje przemyślenia, że my po te rzeczy staroświeckie sięgamy. My ich na co dzień nie wykorzystujemy, nie obcujemy z nimi. To są takie rzeczy, to są takie małe święta w ciągu tygodnia, miesiąca, naszych planów, naszego funkcjonowania. I zresztą tak samo jest z kaligrafią, bo przecież ja zdaję sobie sprawę, że studenci, osoby piszące na szybko notatki, no tym piórem nie będą na co dzień posługiwać się, chociaż ja byłem wyjątkiem i na uniwersytecie jak studiowałem, to już pisałem piórem notatki, ale uznajmy to za pewien wyjątek od reguły. Więc po te kaligrafie już stwierdzam i to mnie cieszy, że osoby sięgają na przykład, żeby napisać uroczą kartkę z wakacji. Moja kaligrafia to właściwie już połowa mojego życia, bo tak naprawdę jako nastolatek, nie mając jeszcze technicznych warunków do tego, aby podejść do tematu właściwie i profesjonalnie, czyli nie miałem wtedy pióra, absolutnie na takie rzeczy nie było mnie stać i moich rodziców nie było stać na te rzeczy. No posiłkowałem się zwykłym ołówkiem, długopisem, bo stwierdzić trzeba, że do tego, żeby rozpocząć pracę nad dobrym, nad ładnym charakterem pisma, nad pewnym stylem, który propaguję, no nie trzeba od razu rzeczywiście najdroższych piór. I nawet powinno się, uważam tak z obserwacji, wyjść z bardziej przystępnych narzędzi pisarskich, które umiemy trzymać w dłoni, którymi swobodnie posługujemy się, a później dopiero zastanowić się i kupić pióra. I ze mną tak było. Zacząłem długopisem, powiedzmy poprawiałem sobie coraz bardziej tak zwaną tektonikę pisma, czy też inaczej mówiąc stylometrię pisma. Teraz znów zahaczę o te studia, o których przed chwilą też wtrąciłem. Ja rzeczywiście kupiłem sobie pierwsze pióro będąc na studiach. Wtedy w Polsce, jest to już 12 lat temu, w Warszawie był jeden pan, który sprowadzał pióra z zagranicy. I tutaj też drobne wtrącenie. U nas w Polsce praktycznie, kiedy w ogóle się ta świadomość kaligrafii pojawiła, czyli te lata 90., 2000, to praktycznie nie było piór starych z odpowiednią stalówką. Wytłumaczę później, w czym rzecz. Pewnie to jest związane z tym, że w czasie wojny no po prostu te rzeczy poginęły, wojen właściwie, poginęły, zostały zniszczone. I tak naprawdę sprzęt, na którym ja aktualnie działam, to wszystkie pióra, mam ich 6, sprowadziłem z zagranicy poprzez właśnie osobę z Warszawy i z Krakowa, pana Bogdana Misaczka. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że na studiach mogłem sobie pozwolić na pierwsze pióro, pierwsza praca, pierwsze jakieś odłożone pieniądze, no i było to pierwsze pióro. Byłem tym tak zafascynowany z właściwościami stalówki, która pozwala pisać cienką i grubą kreską, że rzeczywiście pisałem notatki też piórem. Wkręciłem się w to bardzo poważnie, powiem tak. I już po studiach, kiedy podjąłem pracę, najpierw w urzędzie konserwatorskim, to pióro mi cały czas towarzyszyło. To tak powiedziałbym tytułem wstępu w kaligrafię z mojej perspektywy. Mhm.
3: Czy zanim się zainteresowałeś kaligrafią, pisałeś ładnie i wyraźnie, czy to były takie po prostu nastoletnie, taki zwykły charakter pisma, jak to bywa u młodych ludzi?
7: Pisałem ładnie. Chcę powiedzieć, że moja mama bardzo ładnie pisała. Mama kończyła szkołę w latach 70., 80., więc tych możliwości zakupienia pióra no nie było zupełnie po prostu. Ale mama bardzo ładnie pisała, mama wypisywała dyplomy w szkołach, podziękowania dla nauczycieli, te takie dyplomy absolutoryjne, czy też na zakończenia roku szkolnego, to mama wypisywała. I ja, no muszę powiedzieć, że chyba jednak troszeczkę z tym mlekiem mamy wypiłem tę zdolność, bo ja też już od szkoły podstawowej byłem proszony przez moich nauczycieli, żeby podobne prace wykonywać, głównie to na zakończenie roku szkolnego. Chodziło o wypisanie dyplomów dla wszystkich uczniów albo jakiegoś no, nagrody, wyróżnień, za którymi szły jakieś listy gratulacyjne, prawda? Więc podstawa i taka warsztat był, może w ten sposób. Pewna zdolność, pewien warsztat był, z tym, że no, ja postanowiłem to rozwijać. Zresztą ku uciesze mojej mamy i w pewnym momencie moja mama też troszeczkę zaczęła się bawić tym piórem i ten swój charakter pisma bardzo ładny ćwiczyć i kształcić.
8: Są jakieś podręczniki do kaligrafii?
7: To rzeczywiście jest bardzo początkująca nauka, bardzo początkująca dyscyplina naukowa, bo przecież już też wczytałem się, że powstają prace naukowe poświęcone kaligrafii. Jest taka pani Ewa Landowska, która w Warszawie działa i to jest chyba taka prekursorka edukacji o kaligrafii w Polsce. Prowadziła podręcznik do nauki kaligrafii, więc muszę powiedzieć, że tutaj w Polsce to są pewne początki. Świeci mi w głowie taki pomysł, żeby również taki podręcznik wydać, chociaż na razie, powiem szczerze, chciałem sprawdzić, jaki będzie w ogóle odzew osób tutaj na gruncie kaliskim, osób, które gdzieś troszeczkę może czują, że mogło to by być coś przyjemnego. Dużo osób mówi, że to jest świetny relaks. Te osoby, które mają jakiś właśnie podstawowy warsztat, jakąś zdolność minimalną nawet do ładnego charakteru pisma. Ja też patrzę na to jako coś, co ewoluuje, bo mieliśmy przyjemność rozmawiać o takiej wystawie, która była 3 lata temu. To były moje absolutne początki, jeśli chodzi o w ogóle badania stylometryczne, badania nad charakterem pisma i kształcenie tego pisma u innych, bo wtedy tak naprawdę pandemia przerwała mi troszeczkę ten projekt uruchomienia szkoły kaligrafii, do którego zresztą wróciłem niedawno, bo od 3-5 miesięcy taką szkółkę przy Bibliotece Asnykowskiej w Kaliszu prowadzę. Więc ja się też uczę tutejszego patrzenia na to, czym jest kaligrafia, uczę się reakcji ludzi, uczę się i obserwuję ich zaangażowanie i to, co oni na ten temat myślą. No zauważam, że ta kaligrafia, ona zaczyna być traktowana jako coś takiego na poły egzotycznego, ale absolutnie nie w pejoratywnym tego słowa znaczeniu. Coś estetycznego, apetycznego, po którą to rzecz raz na jakiś czas fajnie, dobrze jest sięgnąć. I to jest, uważam, dobra baza do tego, żeby w tym temacie się rozwijać i żeby być może w niedalekiej przyszłości śladem mojej koleżanki zresztą, pani Ewy Landowskiej, pójść i też być może w Kaliszu otworzyć taką szkołę kaligrafii. To są moje już nieukryte plany, zresztą mówiłem już o nich kilku osobom i będę w tym kierunku zmierzać.
8: Dlaczego pytam o podręcznik, bo tak jak wspomniałeś, nie ma czy nie było do tej pory nikogo, kto by tej kaligrafii uczył. Więc chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób ty się uczyłaś tej kaligrafii, jak to wyglądało.
7: 2 lata temu wyjechałem na studia stylometryczne do Paryża. W zasobach Biblioteki Polskiej w Paryżu jest bardzo dużo literatury i podręczników do nauki kaligrafii, która była przecież kiedyś przy jednym z przedmiotów obok geografii, biologii, etc. w kanonie nauczania. W Polsce w różnych tych ośrodkach muzealnych i archiwalnych oczywiście też te podręczniki znajdziemy, no ale postanowiłem pójść na całość i sięgnąć u takiej rzeczywiście wielkiej skarbnicy naukowej, jaką są zasoby Biblioteki Polskiej w Paryżu. I przestudiowałem te podręczniki. Co ważne, to były już podręczniki po części wypisane. To były to po prostu to były zeszyty zostawione przez właścicieli, czy też rodziny tych właścicieli, tych zeszytów, na pamiątkę tego, jak kiedyś wyglądała po prostu edukacja. Więc moja taka stricte edukacja nad stylometrią pisma rozpoczęła się razem ze stypendium i stażem w Paryżu, z którego no, przywiozłem dorobek w postaci oczywiście skanów, niezliczonych ilości zdjęć, odbitek, oczywiście tego, co dało się odbić. Są rzeczywiście rzeczy liczące sobie po 100 i więcej lat. Więc w takiej formie, jaka mi była, jaką miałem przyzwolenie, to przywiozłem ze sobą te rzeczy tutaj i rozpoczynając tutaj edukację pisma, oparłem się konkretnie o podręcznik do nauki, tam jest dokładnie napisane podręcznik do nauki pięknego pisma, wydany we Lwowie w 1906 roku przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
8: Powiedz mi, czy gdzieś na YouTubie młodzież szuka, czy jakoś próbuje też własnymi ścieżkami tutaj poza tą szkółką przy bibliotece dojść do tego, jak pisać ładnie.
7: Inaczej powiem. Oni najpierw próbują na YouTubie i pokrewnych platformach znaleźć, po czym trafiają do mnie, dzwonią i zwykle ta rozmowa rozpoczyna się słowami: wie pan co, bo ja tutaj próbowałam uczyć się z komputera, ale widzę, że pewne rzeczy nie są tłumaczone, a ja zwyczajnie jako osoba początkująca nie wiem, co z tymi rzeczami zrobić. Więc próby są ewidentnie i coraz więcej tych filmów jest w sieci, dostępnych ogólnie. Jednakże no, musicie państwo mi uwierzyć i musisz mi ty uwierzyć, że choćbym nie wiem, jak bardzo był dobry ten autor tego filmu w tłumaczeniu, w takim pedagogicznym podejściu do nauki ładnego pisma, to nie wszystko jest możliwe do przekazania w taki jasny, klarowny, łatwy do przyswojenia sposób. Bo oczywiście dla mojego pokolenia, już tych młodszych pokoleń, to my musimy zacząć przede wszystkim od nauki trzymania pióra, od ułożenia w dłoni, później od, wiecie państwo, od pracy stalówką, bo teraz już akurat mamy taką możliwość, że te stalówki sprowadzamy za pośrednictwem kilku sklepów tutaj lokalnych i hurtowni w miarę dobrej jakości. To są stalówki elastyczne, które reagują naprawdę bardzo na nacisk, jaki kładziemy przy pisaniu tego pióra. A takich rzeczy w filmach no, nie jesteśmy w stanie sobie przekazać na zasadzie obrazu i komentarza do tego. To jest po prostu niemożliwe. Spotykam się zresztą tutaj w filii numer 3 Biblioteki Jasnykowskiej z trzema grupami aktualnie. I właśnie to są osoby, gros tych osób to są słuchacze takich filmów i osoby, które najpierw zaczęły oglądać, wsłuchiwać się w to, a później stwierdziły, że chciałyby jednak rozwinąć ten warsztat i trafiły one do mnie.
8: To, o czym wspomniałeś na początku, że wracamy do rzeczy retro, do analogowej fotografii, do pisania dzienników, do takich rzeczy, które wymagają maksymalnego skupienia w tym świecie multitaskingu, prawda? No, a z drugiej strony też pozwalają nam się w jakimś sensie w tym skupieniu nad kartką papieru zrelaksować. Co tobie daje kaligrafia, kiedy tak sobie siądziesz i zaczynasz coś tam pisać?
7: W filii numer 3 przy ulicy Krótkiej ta biblioteka rzeczywiście coraz bardziej realizuje, powiedziałbym, styl pracy takiego ośrodka kultury, bo właściwie oprócz tej treści i funkcji najważniejszej, jaką jest książka i wypożyczenie książki, zareklamowanie jakiegoś wydawnictwa, autora i tak dalej, to jednak zaczynamy tutaj też częstować naszych gości bardzo różnymi formami takiej kulturalnej rozrywki, nazwijmy to w ten sposób, zajęciami edukacyjno-artystycznymi. I w tej puli dodatkowych funkcji tej naszej biblioteki są także zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek, czy zajęcia z rysunku, czy zajęcia dla osób niepełnosprawnych, jak również jakieś zabawy z książką, takie no, nieklasyczne, powiedziałbym, nie czytanie książki, tylko tutaj również z takimi bodźcami jak dźwięk, barwa, faktura. Ponieważ jest tych zajęć oczywiście coraz więcej, to ja osobiście czasami po zakończonych zajęciach zasiadam przy stole w wygodnej pozycji, z ulubionym piórem i nawet niekoniecznie skupiam się na treści tego, co piszę, ale mam potrzebę właśnie zapisania tych kilka wierszy jak najbardziej staranną czcionką. I rzeczywiście działa to w moim przypadku Z jednej strony jak kawa, bo dostaję takiej własnej, dobrej energii do kolejnych działań, a z drugiej strony jak melisa, czyli połączenie kawy z melisą, gdzie uspokajam się, a jednocześnie nastawiam się do kolejnych, powiedzmy, rzeczy w toku trwania dnia. Ja tak to czuję.
8: Powiedz mi, czy to jest drogie hobby?
7: I tak, i nie. Powiem przewrotnie. Już tłumaczę dlaczego. Otóż dla osób, które poszukują właśnie jakiegoś wypełnienia wolnego czasu w ciągu dnia. Może to niezbyt najbardziej fortunne stwierdzenie, ale rzecz w tym, że osoby czasami dysponują czasem, z którym nie do końca wiedzą, jak go sobie zagospodarować. I po to też została stworzona przy Bibliotece Publicznej w Kaliszu Szkoła Kaligrafii, podczas której ja uczę pisać w stylu Copperplate. To jest czcionka, to jest styl wykształcony na zachodzie Europy. No, tutaj odwołanie jest przede wszystkim do Wysp Brytyjskich w XVIII wieku. I my tutaj bazujemy na materiałach, które są powszechnie już teraz osiągalne, nawet w Kaliszu przez kilka punktów ja sprowadzam. Raz pióra, dwa papier, to czyli stalówki i obsadki plus papier, czyli trzy rzeczy. Więc nie, to w takim przykładzie to absolutnie środki, nakłady to są wyłącznie, sprowadzają się do tego, że kolejny papier do pisania odpowiednią stalówką to są kwoty rzędu kilkudziesięciu złotych za kilkadziesiąt arkuszy. Natomiast jeśli chodzi o profesjonalną naukę pisania ozdobnego pisania, no to trzeba się rzeczywiście uposażyć w pióro, do którego przyzwyczaimy dłoń, żeby to pióro już z nami było. I to są kwoty rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Te materiały, te pióra, one w Polsce są sprowadzane od niedawna, głównie z zachodu Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych. Zresztą USA, zwłaszcza w okresie międzywojennym, miało naprawdę potężną siłę produkcji piór stalówek odpowiednich. Myślę, że po prostu wyprzedziło wtedy Europę, bo Europa odbudowywała się po I wojnie światowej i mniej było po prostu tych fabryk. Ale wracając jeszcze do tematu, dla kogoś, kto chce tak w zupełności wejść w kaligrafię i kształcić charakter pisma na naprawdę dobrym sprzęcie, no to wtedy musi się liczyć się z poważniejszymi, tak to nazwijmy sobie, poważniejszymi wydatkami rzędu minimum kilkuset złotych. To jest dobre pióro, które ja jestem w stanie rekomendować ze względu na właściwości stalówki. To jest minimum kilkaset złotych.
8: Styl Copperplate, ale to jest, podejrzewam, nie jedyny styl generalnie kaligraficzny. Jak jeszcze ludzie piszą czy pisali poza Copperplate?
7: Tak, ten Copperplate to właściwie jest taka baza, z której później wykształciły się czcionki pokrewne i na podstawie którego później każde państwo zaprojektowało czcionkę typowo pod alfabet i pod mowę państw.
8: Mamy polszczyznę, która ma ogonki, kreseczki, tak, i tak dalej, to trzeba chyba jakoś dostosować.
7: Nie? Tak, właśnie, i dlatego to wszystko bazuje jednak na tym stylu Copperplate. Musicie mi państwo i ty uwierzyć, że ktoś, kto kiedyś przed laty kształtował ten styl, zrobił to z wielkim sprytem, dlatego że w tym na pierwszy rzut oka bardzo trudnym i złożonym charakterze pisma mamy tak naprawdę tylko 8 kształtek, z których potrafimy zbudować wszystkie 30 kilka liter alfabetu, czy to alfabetu angielskiego, francuskiego, czy polskiego. A jak również alfabetów wschodnich, bo przecież cyrylica też przejęła tę stylistykę. Mówię tu o budowaniu liter z puli kształtów. No oczywiście dostosowując ją do alfabetu wschodniego i tych wszystkich odpowiednich znaków i linii, które tworzą nam litery. Ale zapytałaś o inne charaktery pisma. Rzecz jasna, ja mógłbym tak powiedzieć szczerze, że posługuję się biegle dwoma dwoma językami kaligrafii. Mianowicie pierwszym jest właśnie copperplate i na podstawie tego ten nasz polski skodyfikowany alfabet przez Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie. Drugim jest styl Spencerian. Nazwa tutaj może niektórych zaprowadzić również na Wyspy Brytyjskie i będzie to dobry kierunek, dlatego że to również jest przełom XVIII-XIX wieku i no, bardzo wysokie towarzystwo angielskiej arystokracji, która po prostu postanowiła wykształcić jeszcze jeden kolejny styl pisania.
8: Nie brakuje ci trochę pisania ręcznego generalnie wśród społeczeństwa, bo ja po sobie chociażby zaobserwowałam, że najczęściej to jest jednak komputer i telefon. Jak już mam wziąć kartkę papieru do ręki, coś napisać, to po 5 minutach no, czuję się jak po maratonie.
7: A u mnie jest jeszcze taka zależność, że zauważam, że ponieważ z tym piórem jestem już praktycznie codziennie, kładę się z nim praktycznie spać i wstaję też z myślą, że za chwileczkę to pióro będę miał w dłoni, to jeżeli sięgam po długopis, to widzę, że ja mam zupełnie dwa różne kroje pisma. To pióro wykształciło poprzez chyba jakiś szacunek nawet do tego pióra i to, że się nim powoli prowadzi, powoli pisze, zupełnie inny charakter pisma, a kiedy sięgam po długopis, to jakby to pisała zupełnie inna osoba. Ale to, o co pytałaś, czyli
8: znak czasów taki.
7: Znak czasów i to, że coraz mniej jednak osób sięga po pisanie na kartce, to jest tak troszeczkę, na szczęście, troszeczkę ten trend w coraz częstszym sięganiu tylko po komputer, po klawiaturę na telefonie i po komputerze. Na szczęście on jest przebijany takimi fajnymi sygnałami, które daje się słyszeć, że na przykład po pracy 8 godzin, dajmy na to, pracy urzędniczej, taka osoba, a znam kilka takich osób, przychodzi do domu, że tak powiem, czyni obowiązki wynikające, nie wiem, z prowadzenia rodziny, z prowadzenia gospodarstwa domowego, natomiast wieczorem siada do swojego zeszytu i na przykład pisze pamiętnik, a inna osoba, to mnie w ogóle bardzo rozczuliło, powiedziała, że siada wieczorami po pracy, kiedy już odpocznie chwileczkę, to siada do krzyżówek i w te kwadraciki w krzyżówkach, proszę sobie wyobrazić, że wpisuje no bardzo ozdobne litery, wręcz wygląda to troszeczkę sztucznie.
2: I to są już wszystkie informacje przygotowane w dzisiejszym magazynie reporterów SK Ostrzeszów. Więcej newsów na sk.pl.
5: SK Ostrzeszów.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci,